Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: nie będę kłamał.
1: I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie

0: Na dzień dobry w RMF Max śpiewa Zalia, Tylko kochaj mnie. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i zanim dostarczymy wam najnowszy odcinek benzyniaków, to sprawdźcie część historii, którą graliśmy dla was wczoraj.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
0: FK Flotówka,
2: Edek Elektryk,
3: Don Dieselo. Ale ze szwagrem tankowaliśmy w weekend, kudy.
0: A ja dzisiaj do pełna poproszę.
3: A skąd szefowa na to pieniążki ma?
0: Firma za mnie płaci, poza tym mój mąż jest elektrykiem.
2: Ja jestem elektrykiem i jedyne, co mnie interesuje na stacji, to żeby hot dog i kawa były ciepłe.
3: A ty, elektryk, a do Chorwacji to dojedziesz?
2: Dojadę na spokojnie. Muszę się tylko 12 razy zatrzymać, ale dojadę.

0: U! A, tak jest! To jest właśnie ta energia i płynie z takich hitów jak ten Ketsa i Animal w RMF Max.
1: To dzięki wam mamy właśnie tyle energii, to teraz od was potrzebujemy głosówek. Nagraj nam głosówkę, wariacie. Jaka praca nie śpi?
2: Wiemy, że myślisz teraz, a nagrać, nie nagrać? Nagrać, oczywiście, że nagrać. Bierzesz telefon, nagrywasz się, zwłaszcza jeśli nigdy tego jeszcze nie robiłeś, nie robiłaś. Czekamy na ciebie w RMF Max.
0: Jaka praca nie śpi? Poznajemy się wszyscy na antenie.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na naszego Instagrama. Wpisujesz RMF Max. To jest bardzo proste. Wysyłasz nam głosówkę i się słyszysz na antenie.
2: Czekamy.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
3: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max.
6: Lato na maksa.
7: Lato na maksa.

0: Ulubiona klientka wszystkich dentystów, czyli Lady Gaga, jak ona zrobi to od razu wszystkie zęby jej widać. Lady Gaga i Bad Romance jeszcze przed godziną 6 nam się udało zagrać w RMF Max.
1: A wy teraz z szerokim uśmiechem zaczekajcie z nami na Flash, który już za moment.
2: No mnie opadła szczęka.
0: Jest 6.
3: Słuchacie RMF Max Podlasie, przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. Drewno, las i nowoczesna architektura. Tak ma wyglądać Ksylopolis, czyli Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, które powstanie w Hajnówce. Sąd konkursowy wyłonił zwycięski projekt, a jego prezentacja odbyła się w spotkach Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.
4: Pierwsze miejsce, nagrody w wysokości 400 tysięcy złotych w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Ksylopolis. Za opracowanie bezwzględnie najlepszej koncepcji otrzymuje praca oznaczona numerem 011. Panie Przewodniczący, proszę bardzo.
5: Nagrodzony projekt Ksylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst.
3: Mówili marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz przewodniczący sądu konkursowego Maciej Kuryłowicz. Ksylopolis ma powstać do końca roku 2029. To wsparcie ma motywować do dalszej nauki, mówią wyróżnieni. Ponad 400 uczniów szkół średnich ze stolicy Podlasia otrzymało stypendia prezydenta Białego Stoku. Jest wśród nich Kamil Wysocki z Zespołu Szkół Rolniczych.
6: Pracowałem ogólnie nad projektem sieciowym infrastruktury dla małej firmy z pełną redundancją, czyli że na przykład jedno urządzenie pada i drugie zastępuje, przejmuje jego obowiązki. W projekcie były dwa serwery, dwa switche i dwa routery wejściowe.
7: Ważne wsparcie?
6: Tak. Myślę, że pozwoli mi to się dalej rozwijać jako inżynier sieciowy, bo chciałbym iść bardzo w tym kierunku.
3: Z Kamilem Wysockim rozmawiał Robert Bońkowski, a łączna wartość przyznanego wsparcia to prawie 900 tysięcy złotych. W RMF Max zaglądamy do Teatru Dramatycznego w Białymstoku, który zaserwował nam już program na nowy sezon artystyczny. Na co możemy liczyć?
8: Rozpoczynamy kolejny sezon. Najszybciej na scenie będzie można zobaczyć Krzysztofa Ławniczaka z zapiskami oficera Armii Czerwonej. Już 18 września zagramy w Muzeum Pamięci Sybiru. Później w weekend od razu rozpoczynamy pomocą domową.
3: Mówił wicedyrektor teatru Marek Teszkiewicz. A teraz krótko o nowym muralu, który pojawił się na Gajowej w Białymstoku. Zdobi budynek filii numer 9 Książnicy Podlaskiej i nazywa się Książki do Nieba. Malowidło to zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Białegostoku. A na koniec jeszcze szybka propozycja dla dzieci od białostockich policjantów. Trwa nowa edycja konkursu Moja Bezpieczna Droga do Szkoły. Dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych muszą namalować, jak wygląda ich bezpieczna droga do szkoły. Na złożenie prac jest czas do końca miesiąca. A po wszelkie szczegóły wbijajcie na stronę białystok.policja.gov.pl. Znajdziecie tam wszystkie dokładne informacje, gdzie możecie składać pracę.
0: No i siemano ekipa, są już 3 minuty po godzinie 6. Wy od razu odpalacie, jest dobry humor, śpiewacie sobie. I jedziecie ze wstawaj, nie udawaj do pracy. To jest RMF Maxa, to już jest Milki.

0: I to są właśnie te poranne hity, które sprawiają, że rąka za szczoteczką szybciej lata po zębach.
1: Na pewno. Wstawaj.
0: W ogóle ja powiedziałem rano, że to jest rąka, ale dobra, nieważne.
2: Dobra, dobra, siemano ekipa, super, że jesteście z nami, słuchacie RMF Max. No i wiadomo, poznajmy się wszyscy, pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, no i piona dla wszystkich, no.
3: My kierowcy autobusów nie śpimy, dla nas godzina 6:00 to już jest... środek dnia. Pozdrawiam z Tomaszowa Mazowieckiego.
2: I feel you, bro, przytrawa do serduszka. Troszkę jednak śpimy w środku.
0: Troszkę, tam jeszcze piasek w oczach jest.
4: Ty nie śpi konserwator, powierzchni płaskich, 4:00 pobudka i już od godziny w pracy.
2: No i szacunek, jak to się mówi, pozamiatane.
0: Pozamiatane, no.
5: Witam, witam wszystkich. Nieśmiertelna kurierka nigdy nie śpi. Ciężki transport idzie nocą.
0: No, to są kurierskie opowieści.
6: Max.
2: Też duży szacun i to są oczywiście bajki tysiąca i jednej paczki.
0: No, tylko w wariacie tam nie rzucaj za bardzo do magazynie, nie? Bo potem dojdzie nam w częściach, w puzzlach. Michiko, 10:10 w RMF Max.
2: Oni wiedzą.

0: Ta poranna playlista śmiga to Eli Oaks i kawałek Reasons na 17 minut po godzinie 6.
1: No i słuchajcie, okazuje się, że Polacy już nie dymią, albo mówiąc w skrócie, po prostu nie palą. No,
2: nie kopcimy?
1: Super. Tak, przestaliśmy. Bo tak najogólniej rzecz biorąc, spadł ten czynnik osób palących z 31% do 17%. Czyli bardzo ciekawe.
0: Super, super, no, że w ogóle już mniej palić.
1: Tak? Tak, czemu tak się
0: zdrowe,
1: czemu
0: zdrowe się stało? Wszystkim,
2: nie wiem, no teraz po prostu trzeba już śmierdzieć czymś innym, żeby być fajnym. Nie wiem, AI-em na przykład, hulajnogą elektryczną.
0: Tak, poza tym już się nie buduje garaże i nie ma za co wychodzić, nie, na przerwach.
2: RMS Max. Poza tym umówmy się, teraz to się kryjemy nie z fajką, tylko z telefonem na przerwach.
1: No tak. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Dominika. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Podlasie 97 i 5 FM.

0: Ram pam pam, maszerujemy do pracy. O 6:30 to minęli w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wszędzie w Polsce pato deweloperka, a w Gdańsku po prostu deweloperka. Aha. Okazuje się, że w końcu powstanie jeden z najwyższych budynków w mieście i to będzie wieżowiec, który będzie mieć prawie 100 metrów, wow. 26 pięter. No to jest wow, naprawdę.
4: 100 metrów, no to ja już widzę, jak dostawcy jedzenia i kurierzy sobie powtarzają tak, żeby nie zapomnieli o windzie. Żeby nie zapomnieli o zapasowej windzie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: I o windzie.
3: I jeszcze jakby windę mogli dodać,
4: żeby nie zabrakło.
0: Dryn, dryn, dryn. Dzień dobry, tu kurier. A, winda nam dzisiaj nie działa.
4: O, nie.
0: Ta zapasowa też nie?

0: ale buja od tych morskich numerów w RMF Max, a to dlatego, że jesteście na najlepszych falach. 20 minut do godziny 7.
1: Ostry żart od samego rana w RMF Max.
0: No jak, ale do tego jeszcze oczywiście wasze ulubione zabawy, które też wam serwujemy od samego rana, żebyście się pobudzili, żebyście wstali na równe nogi.
2: Gdzie są moje klucze?
0: No i właśnie.
2: Gdzie są klucze?
1: To jest ta zabawa.
0: Teraz słuchajcie, przesłuchajcie się, ja wam ściszamy muzykę. Gdzie zostały ukryte klucze?
1: Brzmi intrygująco, słuchajcie.
2: No i czekamy na po prostu na wasze... Nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma, absolutnie.
2: Wymyślamy absolutnie wszystko, co wam się... Kto odkryje? Kto zgadnie? Kto zaproponuje coś
1: Messenger
2: szalonego?
1: Messenger RMF Max, Instagram RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Gdzie są moje klucze? Tak nazywa się ta zabawa i to jest pytanie. Gdzie Mateusz schował dzisiaj klucze? Dajcie znać głosówką na Messengerze albo na Instagramie RMF Max.
0: Pamiętajcie, nie ma złych odpowiedzi.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.

0: czwartek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: ale to jest dobry numer. Sean Paul o poranku brzmi najlepiej w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Za to o poranku często szukamy kluczy i właśnie w tej zabawie się teraz wszyscy całą ekipą RMF Max spotykamy. Piszecie na Instagramie, gdzie Mateuko ukrył klucze, gdzie on je schował, gdzie ten wariat to wszystko ma.
3: To tylko jeszcze szybka prezentacja, natomiast wasze propozycje.
2: Teraz na przykład mamy taką propozycję.
4: Klucze Mateuko schował do tajemniczego pojemnika na cukierki, kiedy pałaszował je w nocy.
3: A czemu miałby być pusty mój pojemnik na cukierki? Żeby było wysłać cukierki,
2: hej. Dokładnie, przecież on jest cały pełny, nie?
3: Insynuacje.
5: Klucze są w ręku, ja tak najczęściej mam.
0: W ręku, no wiadomo.
3: Lepsze klucze w ręku niż dom w kredycie, no.
2: Jak to tam coś takiego zawsze to się to mówiło, nie?
6: Najciemniej pod latarnią, to może schował klucze w fotelu za plecami.
3: Nie no, gdzie ty masz latarnię w fotelu, no?
2: Ludzie, kochani, no.
3: Ale...
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Oczywiście wszystkie wasze odpowiedzi były najlepsze, kreatywne i mega nas rozbawiły, a klucze schowaliśmy
2: w doniczce.
3: W doniczce z kwiatkiem sztucznym. Także wyjaśnione.

0: Od samego rana gramy wam najlepsze węgiery po to, żebyście byli pobudzeni, ale tak samo dorzucamy wam najważniejsze informacje.
1: Postaramy się też dorzucić dużo, dużo słońca w prognozie pogody, a to wszystko punktualnie o godzinie 7, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje na świecie, potem jak tuż się obudziliście, zostańcie koniecznie z RMF Max.
0: Mateuko, ile zostało do 7?
2: Wszystko, jak chcecie wiedzieć, to w ogóle z nami zostańcie. Zostało 5 minut do 7.
3: Max.
0: Ten to jak policzy.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jak zakupy nie te.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Podlasie 97.5 FM.
6: Jest 6.59, dosłownie mi 7 będzie za kilka sekund, a z nami już jest Kinga Nyga. Cześć Kinga.
7: Dzień dobry. Jesteśmy z wami od wczesnego poranka, ale nie śpi też Etna i utrudnia nieco życie pasażerom linii lotniczych. Do godziny 10 wstrzymano przyloty i odloty z lotniska w Katanii. Status lotu warto na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej lub w aplikacji przewoźnika, tak radzi polskie MSZ. 9 zł za diesla, 8 zł za benzynę. Wniosek jest jeden. Przy dystrybutorach tanie już było. Czy są szanse na obniżki?
8: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
7: Tyle Igor Skrzypek. Umowy śmieciowe nadal mają się dobrze na rynku pracy. 1,5 miliona Polaków żyje bez prawa do urlopu i płatnego chorobowego. To o 6% więcej niż rok temu.
9: Praca na umowach cywilnoprawnych dla wielu osób oczywiście oznacza wygodę, większą swobodę, elastyczność, ale najczęściej to jednak sposób na wykorzystywanie pracowników. Ludzie często są przymuszani do takiej pracy, a pamiętajmy, że umowy cywilnoprawne, chociaż tańsze od etatów, to nie dają pracownikowi żadnej ochrony.
7: Informował Krzysztof Berenda. Dzisiaj w szkołach i przedszkolach rządzi kropka. 15 września to Międzynarodowy Dzień Kropki. Wszystko zaczęło się od kultowej książki Petera Reynoldsa i dziewczynki, która myślała, że nie ma talentu, dopóki nie postawiła na kartce jednej kropki. Dziś to światowe święto odkrywania swoich supermocy. No i do tego zachęcamy. Uwierzcie w swoje skille. No i zróbcie dzisiaj coś odważnego. A skoro wspomnieliśmy o ubraniach, tym razem już bez kropek, wiemy, co będzie modne tej jesieni. W szapie na pewno warto poszukać krawatów. To jeden z nadchodzących trendów. Co jeszcze będzie modne?
10: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
7: A podpowiadała stylistka Marta Zalega.

0: sport. Zaczynam od piłkarskiej ekstraklasy. Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Radomiakiem Radom 2-0. Autorem pierwszego golu był Hiszpan Hugo Vallejo.
1: Vallejo 1-0!
0: A drugi gol padł z karnego.
1: Błabojo 2-0!
0: Czwarte zwycięstwo niebiesko-czerwonych z rzędu pozwoliło na zajęcie piątego miejsca w tabeli. Radomiak pikuje w kierunku strefy spadkowej. Mamy najnowszy ranking tenisistek. Otwiera go Jelena Rybakina, która wygrała zakończony w weekend wielkoszlemowy US Open. Iga Świątek 9. Nowy prezes PKOL-u wybrany został nim Marian Kmita. Obowiązki na tym stanowisku ma pełnić do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Do tego tematu jeszcze wrócimy za godzinę.
2: To tak ciągnie.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Akcji w pogodzie lubimy. Wtorek niemal w całej Polsce pogodny. Najwięcej słońca dzisiaj na zachodzie kraju. Tutaj też najcieplej. W Lubuskiem termometry wskażą 25 stopni. No ale na pozostałym obszarze też przyjemnie. 20 stopni Gdańsk, 21 Warszawa, 22 Kraków. Więcej chmur, słabe opady tylko na północnym wschodzie, ale i tu będą się pojawiać przejaśnienia. No będzie można dzisiaj poczuć powiew lata w powietrzu.
4: No czyli do kawy dzisiaj zamiast cynamonki? To lody chyba.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Powiedział lody, cynamonki, czekajcie, bo...
0: Lody, cynamonki.
5: Warto się otrząsnąć z tego.
4: Wymarzone śniadanie. Macie to w RMF Max, gramy dla was hity na maksa. Też brzmią pysznie. Ring my bell i age to na 3 minuty, już 4. Po godzinie 7.

0: No i co, i robi dobry nastrój od samego rana. Katy Perry w RMF Max, 10 minut po godzinie 7 i takie informacje od samego rana, słuchajcie.
1: Można dzisiaj wygrać 1000 zł za odebranie telefonu.
2: Jak?
1: Ale można jeszcze zgarnąć 15 tysięcy złotych. Dobrze, że pytasz
2: jak? Wytłumacz mi, proszę, Filip.
1: Bo to jest bardzo proste. Zgłaszasz się SMS-em z hasłem Max na numer 73273 69.
2: Aha.
1: Jednego takiego SMS-a wysyłasz i już Aha. jesteś w grze o 15 tysięcy złotych nawet.
2: No. O, realne, to brzmi jak super pomysł na to, jak zgarnąć kupę hajsu.
1: Bo to jest jedno pytanie zasadnicze o poranku. Aha. Bierzesz dużo, Aha. czy bierzesz jeszcze więcej? 1000 zł za odebranie telefonów. No ludzie, no gdzie tak macie?
0: Szef ci tak da?
1: Absolutnie.
0: No właśnie, a RMF Max tak. 7327, tutaj ślesz hasło Max.
2: Wziąłbym dużo, no. Mhm.

0: Swedish House Mafia powoli, ale gra razem z nami w RMF Max. 20 minut po godzinie 7. Kto w drodze do pracy, kto w drodze po na przykład bułkę na drugie śniadanie. Teraz uwaga, słucha, bo będzie o jedzeniu.
1: No wow. Dlaczego ludzie zapisują się jako książulo, ustawiają sobie nick książulo i zamawiają jedzenie w różnych aplikacjach? Bo liczą na to, że taki dostawca się nabierze i doda im jakieś ekstra rzeczy do zamówienia. I po prostu zamiast jednej rzeczy, to dostaną, nie wiem, 5, 7, 10, no bo wiadomo, książulo zamówił, to trzeba się bardziej postarać.
0: No jasno, że on będzie to testował i potem o nas nagra filmik, tak? O to chodzi.
1: Dokładnie.
2: No okay. Ale ja na przykład jestem mądrzejszy, bo do mnie też kiedyś napisał taki arabski książulo, że dostałem 5 baniek w spadku, ale wtedy się nie dałem nabrać.
1: Ja jak przychodzę do salonu samochodowego codziennie, to się przedstawiam z tym Kubica, wiadomo.
0: W sumie?

0: Do tańca i do jazdy samochodem. Eminem, Rihanna i kawałek The Monster o 7:30.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Słuchajcie, na łącznie 150 tysięcy złotych policja wystawiła mandaty.
3: Kiedy? Przepraszam, ile?
2: Ile? W jednym dniu po prostu jednej grupie osób były tam pod Łodzią, były nielegalne wyścigi, wjechały tam pały oczywiście, zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat. No ludzie, no kto taki, no jakby nie róbmy nielegalnych wyścigów, no rozumiem, pasję do motoryzacji i tak dalej. No i właśnie łącznie wystawili na 150 tysięcy koła mandatów.
4: Ktoś tutaj dostanie w pracy nagrodę. Nie no, tak to właśnie jest, jak się policja zaczyna bawić w hurtownię, no nie? W hurtownię mandatów.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Halo, hurtownia mandatów, słucham.
0: To jest ta z Tychów, tak? Gajomandat?

0: Najlepsze towarzystwo w drodze do pracy. Axwell w RMF Max i Whatever Turns You On.
1: My jeszcze sprawdzamy informacje z internetu i widzimy, że pan Radosław Piesiewicz już nie jest prezesem PKOL-u, już został oficjalnie odwołany.
2: No ale to można powiedzieć, że to chyba nie był taki do końca normalny prezes. To był zawsze taki bardziej kryptoprezes.
3: Archelanie, znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Śliwka za jedyne 3,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Włoszczyzna tylko 3,99 za sztukę z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Oraz gruszka w super cenie 5,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Zapraszamy na zakupy.
4: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny!
19: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Podlasie 97,5 FM.

0: Poranny parkiet, na nim my i wy, razem z Margaret, prima ballerina na 11 minut przed 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, znaleźliśmy informację, że za nami 70% roku 2026. I w związku z tym zabawa zdarzyło się w tym roku, czy w zeszłym. I w tym challenge'u wezmą udział Filip.
0: Dzień dobry.
3: Karolina.
4: Dzień dobry, przyjechałam z Ania Hania.
3: Bawimy się wszyscy razem odpowiadacie i wszyscy razem teraz się zastanawiamy. Uwaga, w tym roku, czy w zeszłym? Premiera filmu Minecraft, no.
0: W tym roku.
3: A i źle, w zeszłym. Minus jeden punkt dla Filipa. Karola cały czas na plusie, super. Katy Perry poleciała w kosmos na kilka minut.
4: W zeszłym.
3: Dobrze, plus dwa punkty dla Karoliny. A ty, Filip, ciągle minus jeden. Bad Bunny wygrał Grammy za album roku.
0: W tamtym.
3: Znowu źle, Filip, minus 5 punktów, Karola plus 2.
0: Czy możesz mi jakiś chociaż jeden punkt dodać?
3: Powróciła grupa Pussycat Dolls.
4: W tym roku.
3: W tym roku, bardzo dobra odpowiedź.
4: Yes!
0: Jezu, ludzie, skąd ty to wiesz wszystko? Ty masz internet, czy co?
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Czytam encyklopedię w wolnym
3: czasie. Dajcie znać, jak się bawiliście.
0: Ekipa, nagrajcie nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama. Bawiliście się? Albo piszcie.

Tak, tak, tak, tak, dobrze o tej porze, 5 minut przed godziną 8 gra Danny w RMF Max. O 8 jak zawsze to co najważniejsze w RMF Max, czyli flash, prognoza pogody, będzie też sport. Max. Zostańcie z nami.

0: MediaMarkt.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
9: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
5: No i minęła ósma, czas na flash, a jest z nami King Ganga. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, jestem. Ataki hybrydowe, prowokacje i bezpieczeństwo Unii to główne tematy dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Czego jeszcze będzie dotyczyć debata?
7: Wśród najważniejszych tematów jest m.in. wypracowanie skoordynowanego działania w odpowiedzi na ataki hybrydowe, szczególnie ze strony Rosji, Białorusi, Chin, Iranu i Korei Północnej.
6: Zapowiadał Paweł Konieczny, a w Polsce trwają wielkie manewry wojskowe. Do 23 września żołnierze Sił Lądowych, Powietrznych i Marynarki Wojennej będą ćwiczyć na terenie trzech województw: lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Kierowcy mogą natknąć się na wojskowe kolumny, stąd apel służb, by nie publikować w internecie żadnych zdjęć z tras przejazdu sprzętu wojskowego. Polacy podzieleni w sprawie najmu krótkoterminowego. 30% pytanych popiera rządową ustawę, która, przypomnijmy, ma ograniczyć wynajmowanie mieszkań jako miejsc noclegowych dla turystów, ale 33% jest przeciw. Pełne wyniki tego sondażu znajdziecie na rmf24.pl. A my zaglądamy do Krakowa. W stolicy Małopolski niebawem ważne wybory nowego prezydenta. Młodzi mieszkańcy chcą ożywić póki co dość niemrawą kampanię. Zaangażowali się w akcję profrekwencyjną Wejrze, zagłosuj.
8: Widzimy silną potrzebę tego, żeby młodzi ludzie poczuli, że ten samorząd to są ich lokalne sprawy, że to są rzeczy bliskie im i żeby poczuli to, że mają faktycznie wpływ, oddając tą kartę do głosowania.
9: Faktycznie jako młody mieszkaniec też nie czuję w ogóle przede wszystkim tematu młodzieży.
6: Mówili Jan Krawczyk z Młodzieżowej Rady Krakowa i Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej. Pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września. I jeszcze coś dla fanów Jamesa Bonda. Pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu jest już gotowa. Potwierdził to jej autor Steven Knight. A czy wiadomo już coś o nowym odtwórcu roli słynnego szpiega?
10: Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz. Teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien.
6: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Do końca roku będzie już jasne, kto zostanie nowym agentem 007, a premiera filmu w 2028.
11: Kto wygrał?
4: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
6: Do kwietnia Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u. Wtedy wygaśnie kadencja Radosława Piesiewicza, który na wszystkie strony chwalił się swoją zaradnością. Tymczasem sytuacja finansowa związku
12: będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące.
6: Przyznaje wiceprezes Adam Korol. Nam, jak zawsze za naszych, pozostaje trzymać mocno kciuki. Teraz siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dzisiaj o 18:00 mecz Polska-Ukraina. Biało-czerwoni, którzy są obrońcami tytułu, dobrze rozpoczęli turniej i wygrali 3 pierwsze mecze. A wieczorem Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w zaległej kolejce Ekstraklasy. Obie drużyny naładowane ostatnimi zwycięstwami. Korona pokonała 2-1 Śląsk Wrocław, a Górnik też 2-1 ograł Lecha Poznań.
11: Lepiej wiedzieć.
4: Lepiej.
11: Pogoda w RMF Max.
6: Będzie taką końcówkę lata kochamy. Wtorek zapowiada się słonecznie niemal w całym kraju. 20 stopni to w Gdańsku, 21 w Warszawie, 22 kreski w Krakowie. Więcej chmur, miejscami słaby deszcz tylko na północnym wschodzie, ale spokojnie, tu też będą przejaśnienia. A najwięcej słońca i najcieplej na zachodzie. Dzisiaj tutaj nawet 25 bardzo przyjemnych stopni.
13: To są bardzo dobre informacje. Jakby tak jeszcze wyłącznie można było wziąć urlop i sobie to ciepło wykorzystać, to my jesteśmy jak najbardziej za. A jeśli jedziecie z pracy, to do pracy, to my jedziemy razem z wami. To jest RMF Max i to jest Temper City Self-Aware na 4 minuty po 8:00.

0: macie style. Wy macie styla. 9 minut po 8, ekipa.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i są super informacje, bo system kaucyjny, słuchajcie, naprawdę działa.
0: Jest.
2: I korzysta na nim środowisko. Okay. Sprawdzono nad Odrą we Wrocławiu, porównano, ile butelek zebrano w poprzednim roku, ile zebrano teraz, ile tam jest w ogóle przy linii brzegowej. No i słuchajcie, o 90% mniej butelek jest na odcinku Odry.
0: Brawo my.
2: I 82,5% mniej puszek można znaleźć na tym samym odcinku niż jeszcze rok temu.
3: Wow, to jeszcze tylko obejmijmy kaucją te bety pozostałe po tym szluku.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: I inne śmieci.
4: Kaucja na kiety.
2: To jest dobre. Ale gdybyśmy bogaci.
3: Będzie działać, zobaczycie.

0: gość, to wy jak złapać za serce. A co za gość sombr.
1: My body isn't ready w RMF Max oczywiście.
2: A z poranka RMF Max dowiecie się, że dzieci chodzą do szkoły mniej.
1: O,
2: według badań 15% uczniów z większości europejskich krajów opuszcza jeden dzień na dwa tygodnie, a jeszcze niedawno to było tylko 10%.
3: A może to jest ten, wiecie, taki czterodniowy dzień, tydzień, nie pracy, tylko tego, nauki, czterodniowy tydzień nauki, no. Ale to dobrze, bo potem łatwiej jest właśnie przeskoczyć na
1: czterodniowy tydzień pracy.
3: No.
1: Tak jest. Czytamy.
3: To wczesna edukacja, no. Reklama.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: Waterfall i od razu dzień jest lepszy. 8:32.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Pogadamy o paznokciach, chłopaki?
3: No jak, no co, no pogadajmy, no.
2: Hailey Bieber, czyli żona Justina Biebera, ostatnio pojawiła się w nowych paznokciach, no i to jest teraz trend podobno. Cappuccino nails, tak się nazywają.
0: Cappuccino nails.
2: Czyli kolor na jesień, taki właśnie mleczny odcień karmelowy, brąz, taki mleczny brąz.
3: To ja widzę potencjał na awanturę.
2: To znaczy?
3: Będą awantury w salonach, no bo weź teraz zdecyduj, czy cappuccino nails ma być na krowim, bez laktozy? Kokosowym, migdałowym, grochowym.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Na prawej, na kokosowym, na lewej, no bez laktozy, wiadomo.
3: I tak się witamy.

0: I to jest to, czego potrzeba o poranku. Michiko gra w RMF Max 8 minut po wpół do 9. O tej porze mamy dla was też kolejny odcinek waszego ulubionego radiowego serialu.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Ryszard Rezerwa,
0: Patkę Promka,
3: ojciec Oktan.
2: Ojcze Oktanie, co robić? Co ja do baku wleję?
3: Módlmy się o niższe ceny i żeby paliwo nie było chrzczone.
0: Panie Ryszardzie, na rezerwę. U mnie promocja. Paliwo drogie, ale dorzucę choinkę zapachową o zapachu kokosa, olej do klamek, powietrze do kierunkowskazów. Zapraszam serdecznie.
2: Jeju, jeju, co tu zrobić? Chyba zamaluję markerem ikonę rezerwy i będę jeździł na wiarę. Niech się dzieje wola nieba.
3: I z dieslem twoim.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle, potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Uwielbiamy ten numer w RMF Max. To jest nowy Fastboy i to jest Music Sounds. 12 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A Polacy podobno kupują coraz więcej podróbek. Z roku na rok to rośnie. Chodzi o perfumy, ubrania, kosmetyki, wszystko. No kupujemy, wiadomo, znaczki, loga, no, nie muszą być prawdziwe, się okazuje.
4: Nie, ale z tego co widzę, to z moją bluzą Abinosa to chyba wszystko w porządku, nie? W Turcji kupiłem, wiecie?
0: Ale wiesz, że z Turcji oryginalne to są przede wszystkim zęby i włosy. Filip.
4: Tak, zęby mają trzy paski. A my teraz oryginalnie gramy nowy numer, czyli Mrozo i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest 11 minut do godziny 9. Słuchajcie, poranka w RMF Max.

Spokojnie, proszę nie wstawać, proszę się rozsiąść, bo już za chwilę 9, a wtedy będzie flash, czyli najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie oczywiście z RMF Max. RMF Max.

0: czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj

0: gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Podlasie 97,5 FM.
6: Na zegarach RMF Max Podlasie 9. Marta Tyka. Witam, zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. W iście ekspresowym tempie rząd przyjmie dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. To po tragicznym zderzeniu pociągu i ciężarówki na Mazowszu. Za wjazd przy czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
7: Rząd chce, by projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych jak najszybciej trafił pod głosowanie w Sejmie. Jak nieoficjalnie słyszę, w grę wchodzi nawet ten tydzień i tu ma być ponadpartyjna zgoda. Rząd pracuje też nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia.
6: To był Michał Radkowski.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Uwaga na mgły. W RMF Max o poranku sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Zamglenia mogą się utrzymywać na Podlasiu w godzinach porannych, ale kiedy opadną, czeka nas bardzo ładny i słoneczny dzień z temperaturą w Białymstoku na poziomie 20. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Do końca 2029 roku powstać ma w Hajnówce Xylopolis, czyli Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Z RMF Max wiecie, że zaprojektuje je firma z Warszawy, która szczegóły tego projektu przedstawiła w Białymstoku. To ma być połączenie nowoczesności z lasem, drewnem i krajobrazem Puszczy Białowieskiej.
8: Nas nie interesował budynek jako taki, nas interesował proces, relacja terenu otwartego z kubaturami zamkniętymi. U nas to jest seria przestrzeni, które właściwie nie można zdefiniować, gdzie jest teren otwarty, gdzie jest teren zamknięty. To jest istota współpracy od drzewa do drewna.
6: Tak o projekcie opowiadał Andrzej Bulanta ze zwycięskiego zespołu. Ogrodzenie Pałacu Branickich zostanie zmodernizowane i przebudowane. Umowa z wykonawcą prac została już podpisana. Inwestycja obejmie wybrane fragmenty murów znajdujących się w ogrodach branickich, w tym odcinki, które niedawno zostały przejęte przez miasto od Uniwersytetu Medycznego. W ramach prac zostaną wykonane nowe tynki, zaplanowano malowanie murów, wymianę uszkodzonych dachówek, będą nowe obróbki blacharskie. Renowacja obejmie też elementy stalowe i balustrady z piaskowca. Na te prace przeznaczono ponad 2 600 000 zł. Mają potrwać do końca kwietnia przyszłego roku. O poranku w RMF Max jeszcze odrobina kultury. Posłuchajcie, co na wrzesień przygotował dla nas Białostocki Ośrodek Kultury.
9: 26 września zapraszamy na niezwykły koncert grupy Torpedo.
6: Ten koncert ma być nawiązaniem do minionych wakacji.
9: Jest to zakończenie naszego festiwalu Inny Wymiar, który miał miejsce w lipcu. Mieliśmy rozpoczęcie w czerwcu Before, koncert Dobra Wieczocher. Tym razem chcemy zakończyć również w klimacie lat poprzednich dekad, czyli lata 80., 90.
6: Opowiadała Elżbieta Puczyńska z Białostockiego Ośrodka Kultury. Teraz w RMF Max pora już na wieści od synoptyków.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Poranek na Podlasiu w wielu miejscach może być jeszcze mglisty, ale meteorolodzy na dziś mają dla nas same dobre informacje. Z prognoz wynika, że na horyzoncie pojawi się dziś słońce, a na termometrach w Białymstoku zobaczymy bardzo przyjemne wartości, mianowicie 20. Wiatr nie będzie dokuczać, powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z zachodu. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. No, tu nie jest najgorzej. Ciśnienie póki co jest na dobrym i stabilnym poziomie, ale po południu zacznie delikatnie spadać. Biometr jest neutralny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: RMF Max, hity na maksa.
12: No to co, 5 po 9, można zaczynać pracę, kawa jest, RMF Max włączony jest, no to będzie dobry dzień.
13: Ale się rozkręca ten dzień, ja PD.
14: A już myślałem, że chcesz powiedzieć jakieś ale.
13: Nie.
12: Ale to jest nadal wtorek.

już nawet nie będę mówił, że przed nami ostatni dzień lata, tego lata kalendarzowego, bo to, co się dzieje za oknami, to mówi o tym już wystarczająco wyraźnie. Gibbs i Go for Money, to jest RMF Max, jesieniarski klimat powoli się zaczyna, nawet w pracy można sobie kocek przynieść, jeżeli macie taką możliwość, jakąś taką herbatkę, wiecie, z tych takich bardziej jesiennych, no w sumie kto zabroni, nie wiadomo nigdy, co w kubku mamy, prawda? To jest Byle do obiadu w RMF Max, najlepszy program do słuchania w pracy, do godziny 12 z wami Przemek Kubera, kłaniam się niziutko, serwus.

0: wszystko na swoim miejscu, czyli Prima Ballerina w RMF Max. To jest nowa nuta od Margaret. A my w RMF Max, jak zawsze, z urodzinowym deszczem nagród wjeżdżamy. To nie jest tylko kasa, bo w koszach prezentowych mamy dla was PS5, projektory do filmów, hulajnogi. Sprawdźcie koniecznie na rmfmax.pl, jak działa nasza zabawa urodzinowy deszcz nagród. A dzisiaj za sobą odebranie telefonu na pewno 1000 zł twoje.
1: Max. Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe

0: jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa, Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: I po reklamie.
13: RMF Max.
14: RMF Max Podlasie.

i zrobiło się poważnie. DJ Goja, Jason Derulo, Melody i Michiko w RMF Max Podlasie. Poważnie zaczyna wyglądać plan Żubrów Białystok, koszykarzy ze stolicy Podlasia przed startem sezonu w drugiej lidze koszykówki. No i planem oczywiście jest walka o awans do ligi numer 1. Ja tylko delikatnie chciałem przypomnieć, że Żubry Białystok już się ostatnio w pierwszej lidze pojawiły i wygrały, z tego co pamiętam, jedno spotkanie, więc... skończyło się spadkiem do ligi drugiej. No to była naprawdę mocna porażka, ale też mocna lekcja i warto być kibicem na dobre i na złe, więc trzymamy kciuki. Pierwsze domowe spotkanie Żubrów Białystok w drugiej lidze startuje 11 października. Wcześniej Żubry grają dwa spotkania wyjazdowe. Kciuki trzymać zawsze warto za naszych. Druga liga, może kolejny awans, a być może po kolejnym awansie pozostanie w pierwszej lidze na troszkę dłużej.

0: Reklama.
1: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków na wtorkowe popołudnie. No, wszystko wskazuje na to, że ma to być słoneczne popołudnie. Specy z IMGW prognozują, że z każdą kolejną godziną chmur na niebie będzie coraz mniej. No, a po południu będziemy się już cieszyć słońcem. 20 to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. Wiatr w drugiej części dnia powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie po południu z lekką tendencją spadkową. Biometr obojętny.
8: RMF Max.
9: RMF Max Podlasie.

0: ktoś delikatnie przed 12 w pracy przyciął komara, no to to jest dobry moment na pobudkę Wake Me Up, Avicii, Aloe Black, Very BF Max, za chwilę południe, a punktualnie w południe. Maxowe stery u nas przyjmuje Irek Jakubek, Asia Meus, ekipa i wszystko gra, więc no, raczej nie będzie spania, jak ich znamy. Przemek Kubera, dzięki za dziś, słyszymy się jutro po 9:00, pa, pa.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: I po reklamie.

0: Jest 12 w RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam, zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. Z 3 w lipcu do 3,4% w sierpniu. O tyle wzrosła inflacja. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Co podrożało najbardziej?
1: A oczywiście paliwa. Podrożał też opał, w szczególności pelet. W zdrowie o ponad 20% podrożały ubezpieczenia zdrowotne. O kilka procent podrożały mięso wołowe, jajka i kawa. A liderem spożywczych podwyżek jest papryka. Droższa niż rok temu, aż o 20%.
0: Dane GUS-u prześledził Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: W RMF Max Podlasie świeże prognozy na wtorkowe popołudnie. Mamy same dobre wieści od synoptyków, pogoda ma się poprawić. Zza chmur ma wyjrzeć słońce, a na termometrach w Białymstoku mamy zobaczyć 20 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Łomży na rok 2027. To już 14. edycja, w której mieszkańcy mogą głosować na 43 projekty, 21 ogólnomiejskich i na 22 zadania osiedlowe. Głosowanie trwa do 2 października. Głosować można tylko raz, wybierając po jednym zadaniu z puli ogólnomiejskiej i osiedlowej. Na realizację zadań miasto przeznaczyło 3 200 000 zł. Jeszcze w tym miesiącu Teatr Dramatyczny w Białymstoku zaprezentuje pierwszą w nowym sezonie artystycznym premierę.
3: Czyli Koleżanki w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza, sprawdzony reżyser, który reżyserował nie tak dawno, 2 lata temu chyba, co biega, zgodził się zrobić z zespołem, który kocha, lubi i tak naprawdę mało już reżyseruje, ale powiedział, że do Białegostoku przyjedzie zawsze, jesteśmy w trakcie prób.
0: Mówił Marek Tyszkiewicz, wicedyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku, premiera 26 września. Wcześniej, bo w niedzielę na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbędą się Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. To okazja do poznania organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności oraz promocji ekonomii społecznej w regionie. Zaplanowano atrakcje i dla dzieci, i dla dorosłych, a na finał koncert Magdaleny Paradziej. Targi startują o 12. A na koniec krótko sport. Żubry Białystok skompletowały kadry i przygotowują się do startu sezonu w 2. lidze koszykówki. Planem drużyny jest walka o awans do 1. ligi. W tym awansie chce pomóc rozgrywających Karol Kuta.
4: Z grona tych wszystkich chłopaków myślę, że jestem jednym z, nie powiem weteranów, natomiast chłopakiem, który ma większe doświadczenie od nich i pomogę im właśnie tym moim gdzieś tam ograniem na poziomie 1. ligi, a też awansem z Kłodzkiem z 2. do 1. ligi pomóc ten cel osiągnąć tutaj w Białymstoku.
0: Przypomnijmy, że Żubry przed rokiem grały w 1. lidze, jednak przegrały rywalizację w sezonie i spadły dywizję niżej. Terminarz rozgrywek znajdziecie na stronie rozgrywki.pzkosz.pl. A teraz w RMF Max pora już na najświeższe prognozy od synoptyków.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Przeplatanka chmur i słońca. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na wtorkowe popołudnie. Meteorolodzy prognozują też przyjemne wartości na termometrach. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się 20 kresek, więc przyznajcie, jak na 15 września nie wygląda to najgorzej. Wiatr w drugiej części dnia powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z zachodu. No to jeszcze rzut oka na barometr. Ciśnienie do końca dnia będzie lekko spadać. Biometr jest obojętny, więc nie ma wpływu na nasze samopoczucie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Hity na maksa.
7: A dzisiaj jest studniówka.
8: Bo jakby nie liczyć, mamy 100 dni do Wigilii.
7: Także co dzisiaj będzie pracował, skoro już prawie w żłobie leży? I do domu pobierze. Prezenty przyjechały. Asia Małus, prezent numer 1.

0: Winner, czyli wtorek.
1: Matko jedyna.
0: No widzisz, tak to miało zadziałać. Właśnie tak wam gramy w RMF Max, żebyście przypadkiem tam nie przysypiali przy tych monitorach i biurkach.
1: Ale śmiaśka przestraszyła. Matko jedyna.
0: Aż poczerwieniał.
1: 13 minut po południu.
0: Oj.
1: Okazało się, ja to przed chwilą przeżyłem, że nie trzeba pić kawy, żeby człowiek był trochę bardziej przebudzony.
0: Właśnie,
1: i obudzony.
0: Tego się nie spodziewaliście, a to wam się przyda w pracy. Okazuje się, że wcale nie trzeba pić kawy, żeby poczuć się lepiej. Wystarczy ją tylko powąchać, a mózg...
1: Tak?
0: Tak, powąchać i mózg już czuje różnicę.
1: Także dlatego samo picie kawy w pracy, Asia, nie trwa tak długo, wiesz? U nas na przykład ludzie, i teraz pozdrawiam tych, którzy nas przy kawce słuchają w pracy, ludzie w pracy dłużej stoją przy ekspresie, oni wdychają. Wdychają tą kawę.
0: O, Krzysiek, ładnie teraz oddychasz, super.
1: O, super. Nawet powiem ci...
2: Jest druga 0.
1: Jest druga 14.
2: Gdzieś mijasz moją twarz.
1: 12:14.
2: Więc czytam, że ci źle.
1: Idę przepłukać spieniacz.

0: Prosta zagadka i fajne pieniądze. Uwaga, czytam zagadkę. Raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowy, są prezenty, życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to...
1: I teraz to hasło, które właśnie odgadliście, no bo przecież wiecie, jakie to jest hasło, to pewnie. To słowo wysyłacie SMS-em pod 7327 i taki SMS z rozwiązaniem tej zagadki daje wam 1000 dodatkowych szans na finał, a w finale 1000 zł za odebranie telefonu i szansa na 15 tysięcy.
0: Wysyłajcie szczęśliwe hasło, SMS na 7327, niech leci teraz, a że się lubimy, to wam powiem, że raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowę. Są prezenty i życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to, no. No, wysyłaj na 7327 rozwiązanie tej zagadki i niech żyje nam.
2: Reklama. Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat. Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: I po reklamie.

0: Macie nas w pracy, najlepsza ekipa, ekipa RMF Max 28 i będzie 14.
1: I to, co powinniście wiedzieć, nasze wojsko ma teraz nieustraszonego orła. No. To są takie ćwiczenia i manewry wojskowe, głównie w trzech województwach, lubuskie, pomorskie i zachodniopomorskie. Tam ćwiczą.
0: Bardzo dobrze, ćwiczcie panowie i z tej okazji Wojsko Polskie ma prośbę do wszystkich obywateli, że jak zobaczycie różne konwoje wojskowe, to żeby nie robić zdjęć, a na pewno, żeby nie informować, gdzie ten konwój w danym momencie się znajduje.
1: Także jak coś zobaczycie w temacie wojskowych ćwiczeń nieustraszony orzeł, to zachowujecie tą wiedzę dla siebie.
0: Albo jak chcecie być super agentami, to nie zauważycie i wrzucacie zdjęcie z internetu i piszecie, że to było nie tam, gdzie mogłoby być. Ha! Zmylimy ich!
1: Big brain!
0: Balszoj, głowa! Czy jakoś tak, ja się dopiero uczę.

0: Maron Hofstadt usłyszał, że 100 dni zostało do Wigilii i napisał tę piosenkę I Like.
1: I na pewno
0: tak było, mówię wam.
2: Janusz się dowiedział, że może nam w sprawie studniówki wigilijnej nagrać głosóweczkę i takimi rzeczami się chwali.
3: W tym roku Wigilia u mnie, ale to nie ma znaczenia, bo szwagier do mnie przyjeżdża.
0: Ja to rozumiem.
2: Bardzo. Zmieniają się miejsca, nie zmieniają się ludzie, mogą się zmienić okoliczności, jak się szwagrowi coś po drodze rozbije, ale tego... Szwagier już wie, że to się może zdarzyć, to niech weźmie w plastiku na wszelki wypadek. Prognoza pogody. Na szczęście w prognozach nie widać, żeby się komuś coś wylało. Będzie dobrze. 22 minuty i 14.
4: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Proszę, się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Ty plus łyk energii równa się Power Promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
5: Sprawdzisz?
6: Sprawdź.
5: Sprawdź.
6: Pogoda w RMF Max.
7: Długo przyszło nam dziś czekać na przejaśnienia i rozpogodzenia, ale w końcu pojawiają się na horyzoncie w Białymstoku. No i z każdą kolejną godziną tych chmur na niebie ma być coraz mniej, obiecują synoptycy. Na termometrach dziś przyjemne cyferki. Spodziewamy się 20 kresek. Wiatr nie powinien zbytnio dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z zachodu. Popołudniowa kawa może się przydać, bo ciśnienie do końca dnia będzie delikatnie spadać. Biomet jest neutralna, a to oznacza, że nie ma dziś większego wpływu na nasze samopoczucie.
6: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Dracula i dużo miłości.
1: Właśnie.
0: To po południu w RMF Max.
1: Bo w temacie miłość mamy dla was ważną wiadomość. Jest nowa aplikacja do randkowania. Aplikacja, w której nie ma zdjęć.
0: Ojej.
1: Dobiera was w pary ta aplikacja na podstawie takiego testu osobowości, a zdjęcia się pojawią, ale dopiero po trochę, jak wam się będzie tak dobrze rozmawiało.
0: O, całe szczęście, że jednak będą te zdjęcia, wiesz, przynajmniej zdążysz się wycofać, jak trafisz na kogoś znajomego.
1: Najgorzej.
0: Tak, najgorzej to będzie, jak to będzie ktoś znajomy żony.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Śliwka za jedyne 3,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Włoszczyzna tylko 3,99 za sztukę z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Oraz gruszka w super cenie 5,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Zapraszamy na zakupy.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
5: AI,
4: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49, teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: wanna stay forever.
1: Z tej strony Asia.
2: Tu Radek.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Podlasie 97.5 FM.
8: Minęła godzina 14 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na najważniejsze informacje z regionu. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Decyzja otwiera drogę do dalszego prowadzenia postępowania karnego wobec polskiego europosła.
9: Prokurator generalny wnioskował do Europarlamentu o uchylenie immunitetu w związku z wydarzeniami z września ubiegłego roku. Według ustaleń śledczych podczas debaty publicznej w Warszawie Grzegorz Braun miał publicznie i wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez nazistowskie Niemcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Polskiemu europosłowi za to przestępstwo grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do 3 lat.
8: Tyle Paweł Konieczny.
7: Słuchacie RMF Max Podlasie.
8: Uwaga na fałszywe maile o zwrocie podatku, ostrzega Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. Oszuści podszywają się pod e-Urząd Skarbowy i wysyłają wiadomości z informacją o nowym piśmie. Chcą wyłudzić nasze dane. Grunt, by nie klikać w linki zawarte w takich mailach, nie podawać danych do logowania, danych osobowych, ani informacji o rachunku bankowym. Jeśli dostałeś podejrzanego maila, najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem skarbowym. Jeśli macie wolne popołudnie, polecamy spacer na plac Jana Pawła II w Białymstoku, gdzie jeszcze tylko dziś możecie oglądać wystawę poświęconą historii działalności Straży Miejskiej. Na planszach możecie zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się ta formacja. Możecie poznać najważniejsze wydarzenia z jej historii oraz przyjrzeć się codziennej pracy funkcjonariuszy. We Fleszu o 14 wraca sprawa SMS-ów trenera Adriana Siemieńca do byłego sędziego Arkadiusza Wójcika. Wiemy, nad czym obecnie pracuje Komisja Ligi. Opowie o tym nasz reporter Robert Bońkowski.
10: Komisja Ligi obecnie dalej bada sprawy wymiany SMS pomiędzy trenerem Adrianem Siemieńcem a sędzią Arkadiuszem Wójcikiem. Komisja jest już po analizie pierwszych materiałów i dokumentów. Ma też zeznanie trenera Adriana Siemieńca. Obecnie działacze komisji zajmują się uzupełnieniem dokumentacji i materiałów dowodowych, a wszystko po to, by w przyszłości wydać, no nazwijmy to, werdykt w sprawie trenera Jagiellonii, który złamał regulamin mówiący o zakazie kontaktowania się z sędziami. Szkoleniowcowi Jagi grożą kary od finansowych do nawet zawieszenia licencji.
8: A na koniec jeszcze krótko koszykówka. Nasz cel to awans do pierwszej ligi, mówią jednogłośnie koszykarze Żubrów Białystok. W sobotę rozpocznie się nowy sezon 2026-27, w którym biorą udział 64 drużyny podzielone na 4 grupy. Zespół Żubrów Abakus Okna Białystok będzie rywalizować w grupie B.
11: To jest teraz czysta karta. Mamy nowe rozdanie, mamy nowych sponsorów. Cel założony, więc...
10: Awans.
11: Awans i wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Natomiast nie będziemy o tym cały czas myśleli, bo jak ten powiedział, to jest każdy mecz kolejny nas do tego przybliża, więc skupiamy się na tym i mam nadzieję, że w maju będziemy mogli realnie mówić o tym, że jesteśmy blisko awansu.
8: Mówił rozgrywający Karol Kuta, z którym rozmawiał nasz reporter. Teraz już prognoza pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: Meteorolodzy prognozują na popołudnie przeplatankę chmur i słońca. Opadów na pogodowych mapach Podlasia nie widać. Widać za to bardzo przyjemne wartości na termometrach, bo dziś w Białymstoku spodziewamy się nawet 20 kresek. Wiatr nie powinien zbytnio dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie do końca dnia będzie delikatnie spadać, więc popołudniową kawę pijemy dziś bardziej z konieczności niż dla smaku. A biomet jest obojętna, a to oznacza, że nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
13: Hity na 100 dni zostało do Wigilii. Pochwalcie się, gdzie w tym roku spędzacie święta, no i dlaczego to właśnie tam będzie najfajniej.
14: Nagrajcie głosóweczkę, przygotowaliśmy prezenty. Ja w tym roku będę u siebie. Ja lubię u siebie.
13: Tak?
14: Tak, bo jak jestem u siebie, to zawsze mam do jedzenia to, co lubię najbardziej. No,
13: można tak, można inaczej. Głosówka w tym temacie na Messengerze RMF Max.

0: jest dobry numer. To jest Gibbs, to jest Igo, to jest For Money, to jest popołudnie, dzięki któremu czas w pracy mija tak, że nie zdążycie mrugnąć. Ja teraz mrugnąłem i pyk, już 14:12.
1: Wow!
0: A przed chwilą przeszliście na ósmą,
1: nie? Ale to działa.
0: Tak,
1: dzisiaj
0: to
1: ważny mecz
0: jest.
1: Będzie po południu. Polska-Ukraina w fazie grupowej Mistrzostw Europy w siatkówce.
0: Tak jest, nasi siatkarze. I powiem wam, że na tym meczu trzeba szczególnie uważać, komu się kibicuje, bo łatwo o pomyłkę.
1: Tak.
0: Mówię serio.
1: Jak będziecie kibicować Semeniukowi, to koniecznie trzeba krzyczeć z imieniem.
0: Kamil!
1: Kamil, bo w Ukrainie też gra Semeniuk, tylko Juri.
0: Juri! Juri Semeniuk i nasz Semeniuk, ja tylko chciałem powiedzieć, że tamten Semeniuk to naszemu Semeniukowi Semeniu może. Tak to się układa. O 18:00 już macie być z pracy w domu, żebyśmy wszyscy mogli oglądać mecz.

0: Wystarczy raz usłyszeć i od razu się człowiek zakocha. Robin Schulz, RMF Max, 19 minut po godzinie 14.
1: Co byście powiedzieli na 1000 zł za odebranie telefonu?
0: Wow, wystarczy raz mi powiedzieć, ja już jestem zakochany.
1: A co byś powiedział na szansę na 15 tysięcy złotych?
0: Odkochałem się. W 1000 kocham 15. Co mam robić?
1: Kochliwy Irek dzisiaj w RMF Max.
0: No, bo to wiecie, musicie wybrać albo pieniądze, albo uczucia, albo miłość, a może miłość do pieniędzy.
1: A kiedy pieniądze rosną tak szybko jak u nas i 15 tysięcy złotych można wygrać codziennie, no to nic, tylko się bawić.
0: I teraz uwaga, bo ja przeczytałem ten regulamin i sprawa jest bardzo prosta. Jedno zgłoszenie o treści Max wysłane na 7327 to, uwaga, opcja na 1000 zł za odebranie telefonu, a w finale nawet 15 tysięcy złotych.
1: No jakbyście tego nie chcieli przeliczać, 3,69 za jednego Maxa pod 7327 i szansa na 15 tysięcy, to po prostu się opłaca.
0: A najbardziej opłaca się teraz. Max niech leci na 7327.
2: Reklama. Słodki karmel skrywa chrupki orzech. Tej słodkiej pokusie oprzeć się nie możesz. Czekolada i nougat, duet doskonały. Każdy kęs przynosi smak tak wspaniały. Toffifee w koszyku i już uśmiech na twarzy. Bo każdy o relaksie z Toffifee dziś marzy. Bomboniera Toffifee 125 gramów, jedynie 7,99 za opakowanie. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-białystok.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 35.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: I po reklamie.

0: Oskar Cymc. Wszystkim Oskar Cymc poprawia samopoczucie. Minutę po pół do trzeciej, jak jesteście w pracy, to koniecznie nagrajcie głosówkę na 100 dni przed Wigilią.
1: No.
0: Zanim was wasze drugie połówki zaczną pytać, kochanie, gdzie w tym roku święta, to teraz nam napiszcie, gdzie w tym roku spędzacie święta, bo może nie tam, gdzie ona by bardzo chciała. Dowie się przez radio, będzie jej się bardziej podobało.
1: A wy będziecie mieli to dobrze przemyślane już na okoliczność tego pytania. Ale zanim Wigilia za 100 dni, to jeszcze zmiana czasu przed nami z 24 na 25 października.
0: Czyli 2 miesiące przed Wigilią, żebyście przypadkiem nie zapomnieli. Hello!

0: To chyba pierwsza głosówka w jego życiu.
1: Ja w Wigilię będę spędzał w wannie.
0: Bo to jest człowiek karp. Rzadko nagrywa głosówki.
2: A w temacie człowieka muzyki jest ogłoszenie.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Z wielką przyjemnością gram muzykę jednego z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
1: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: Meteorolodzy prognozują na popołudnie przeplatankę chmur i słońca. Opadów na pogodowych mapach Podlasia nie widać. Widać za to bardzo przyjemne wartości na termometrach, bo dziś w Białymstoku spodziewamy się nawet 20 kresek. Wiatr nie powinien zbytnio dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie do końca dnia będzie delikatnie spadać, więc popołudniową kawę pijemy dziś bardziej z konieczności niż dla smaku. A Biomet jest obojętna, a to oznacza, że nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: sprawdziliśmy. Toxic, ale tylko trochę, spokojnie. Hity na Maxa. Wiecie, kto za chwilę u nas w Maxie?
1: No, możecie sobie wybrać.
0: Justalia.
1: Albo Natyna.
0: Będzie Natalia, będzie Justyna. Poczuj dobry beat. Na pewno. A Asia Meus i Irek Jakubek meldują się jutro po południu. Zróbcie sobie super powrót z pracy do domu razem z RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
6: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
1: Minęła godzina 15 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej miał być usunięty z wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jeden z głównych zarzutów, które chcieliby mu postawić posłowie koalicji, zniknie w wyniku poprawek, jakie muszą do wniosku wprowadzić autorzy. Co to oznacza?
2: Bez tego wniosek dotyczy więc już tylko 50 bardziej szczegółowych, ale też mniej ze sobą powiązanych zarzutów. Termin na przedstawienie niemal już gotowej, poprawionej wersji wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu upływa jutro.
1: Tyle Tomasz Skor.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: We fleszu o 15 czas na szybkie info dla kierowców. Mocno korkuje się Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku. Na dłuższe stanie szykujcie się na Sienkiewicza, Słonimskiej, Piłsudskiego, Poleskiej i Legionowej. Dojazdówki do Ronda Luscy to też mały test na cierpliwość. To warto wiedzieć z RMF Max. Jak dowiedział się dziś nasz reporter, władze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego opracowują system ewakuacji ludności.
3: Wszystko w związku z rosnącym napięciem ze strony Rosji, która kilka dni temu blisko polskiej granicy zaatakowała Ukrainę, czy też cały czas prowadzi wojnę hybrydową z naszym państwem. Jak udało nam się dziś potwierdzić, odzewem na to ze strony władz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego mają być rozpoczęte prace nad systemem ewakuacji ludności. Chodzi nie tylko o to, by na wypadek konfliktu ewakuować mieszkańców Podlasia, ale również stworzyć korytarz humanitarny na wypadek potrzeby ewakuacji na przykład mieszkańców Litwy, Łotwy czy Estonii. W pracę są zaangażowane wszystkie samorządy naszego województwa.
1: Informował Robert Bońkowski. I już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Nowy mural w Białymstoku pod tytułem Książki do nieba jest już gotowy. Możecie go oglądać na ścianach chwili nr 9 Książnicy Podlaskiej na Gajowej. Powstał w ramach budżetu obywatelskiego.
4: To dotyczyło budżetu obywatelskiego, ale to musiała być też własność Książnicy Podlaskiej, więc to nie było takie proste. Więc musieliśmy wybierać z budynków, które są stricte nasze. No i Gajowa była akurat jedną z takich propozycji.
1: A dlaczego akurat ta filia?
4: Dlatego, że to jest naprawdę świetna filia. Oni mają naprawdę super, jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o wyposażenie, jeśli chodzi o księgozbiór dziecięcy, młodzieżowy, naprawdę świetne zasoby. Ciągłe też braki, bo my chcemy coraz więcej. Fajnie byłoby też zabudować ten skwerek, który tutaj jest. Też mam na to swoje pomysły, no ale oczywiście wszystko w swoim czasie.
1: Mówiła dyrektorka Książnicy Podlaskiej Iwona Gaweł. To już ostatni moment, żeby zgłosić się na rokowania, czyli największy przegląd amatorskich zespołów rokowych w naszym regionie. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku przyjmuje zgłoszenia tylko do dziś. Do przeglądu mogą zgłaszać się zespoły, które nie mają żadnego kontraktu płytowego lub umowy wydawniczej. Na laureatów czekają nagrody finansowe. I to był Flash RMF Max o godzinie 15 w skrócie. Mikrofonowe stery przejmuje teraz Krzysiek Chwaliński, który przygotował i przedstawi flash sportowy. A zaraz po flashu wracamy z najświeższymi prognozami od synoptyków, a więc zostańcie blisko radia.
0: Umiesz sport?
5: Flash sportowy RMF Max.
6: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowe RMF Max. Za 3 godziny początek meczu Polska-Ukraina na siatkarskich mistrzostwach Europy. To może być bardzo emocjonujące starcie. Nasi sąsiedzi mają mocny skład, wygrali 4 mecze z rzędu. Biało-czerwoni są niepokonani od 3 spotkań.
7: Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grali na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
6: Mówi nasz libero Maksymilian Graniczny, mecz o 18. O tej samej godzinie rozpocznie się zaległe spotkanie w piłkarskiej Ekstraklasie. Raków Częstochowa zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wieczorem Korona Kielce kontra lider tabeli Górnik Zabrze. Pierwszy gwizdek tutaj o 20:30.

0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. No i te nie wyglądają najgorzej. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym, a jest nawet duża szansa na bezchmurne niebo. No i wartości na termometrach będą przyjemne, bo w Białymstoku będziemy mieć w okolicach 17 kresek. W nocy nie mniej niż 10. Noc też ma być pogodna. A co jutro? Jutro bardzo ładny i pogodny dzień prawie z bezchmurnym niebem. A na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia w stolicy Podlasia zobaczymy 23 stopnie.
1: Dzień dobry po 15. Tak sobie myślę, czy jeśli przyjechałam dzisiaj rowerem i przywiozłam sobie obiad na plecach, to należy mi się od siebie jakiś tip, jakiś napiwek za to?
2: O, totalnie.
1: Jestem kurierem po prostu jedzeniowym.
2: Tak, i jeszcze dobrą opinię sobie musisz wystawić.
1: 5 gwiazdek, to zawsze,
2: 5 na 5, szeroki uśmiech.
1: No to z tym szerokim uśmiechem się witamy dzisiaj. Justyna Borycka
2: i Natalia Kawałek, 5 minut po 15, a to już Somber tak pięknie nam śpiewa i daje nam taką chwilkę chillu.

0: Są tacy, którzy mówią, że to najlepsza piosenka na świecie. Ja tego nie wiem, ale na pewno jest najlepszą wróżbą. I Got a Feeling to Black Eyed Peas w RMF Max. To jest kanał nadawczy, a my jak zwykle po 15 mamy do was super ważne pytanie.
1: Za co lubisz swoją pracę? Mm-hmm. I ja myślę, że we wtorek to już jest bezpieczne pytanie, bo w poniedziałek może wywołać negatywne emocje, ale warto teraz pomyśleć, za co tą pracę lubisz i napisać nam na Messengerze RMF Max, ale tak, żebyśmy się z Natalią nie skapnęły, co dokładnie robicie, bo będziemy oczywiście dzwonić do wybranej osoby, no i wspólnie ze słuchaczami RMF Max spróbujemy zgadnąć, jaki jest wasz zawód.
0: Wiecie, możecie nas trochę wpuścić w maliny, możemy to tak zorganizować, że nas tak trochę podpuścicie, żebyśmy coś kombinowały, ale nie miały pojęcia, o co chodzi. Wiecie, jak to z nami jest. Nas łatwo jest nabrać na różne rzeczy, także bardzo prosimy. Jesteście już całkiem blisko wyjścia z pracy, więc tym bardziej łatwo wam będzie wymyślić, za co swoją pracę lubicie najbardziej. Messenger, RMF Max, tutaj wasze historie przyjmujemy. RMF.

0: No i patrzcie, jak jest miło, jak jest przyjemnie, kiedy się zostaje z RMF Max, Alok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean, także wspólnie sobie trochę ponurkowaliśmy, jest 15.32, a my będziemy się teraz bawić.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: To jest zabawa zawodówka, w której jak zwykle zgadujemy zawód kogoś z was. Sporo zgłoszeń dzisiaj przyszło na naszego Messengera i mamy nadzieję, że tego Messengera macie nadal odpalonego, bo to będzie moment też, żeby nam pomóc zgadywać, czym zajmuje się Rysiu, który z nami jest. Cześć Rysiu!
3: Cześć, cześć!
2: O, Rysiu, poczekaj, bo cię tak słabo trochę słyszymy. Gdzie jesteś, co porabiasz?
3: Właśnie skończyłem pracę, także piękny dzionek się zapowiada.
2: No to jeszcze powiedz szybko, za co tę pracę lubisz?
3: No, uszczęśliwam kobiety i dostaję napiwki, także czego lepiej chcieć.
2: Aha, aha.
0: To jest to hasło, które nas przyciągnęło, bo mamy kilka pomysłów, czym możesz się zajmować, ale spokojnie, za chwilę to zaczniemy tutaj rozkminiać wspólnie, także wszyscy, którzy nas teraz słuchają, pamiętajcie, wasza pomoc jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebna, bo ja się obawiam, że my we dwie możemy sobie nie poradzić. Także ale jeżeli macie pomysły, podpowiedzi, piszcie na Messengera od razu.
2: Ekipo RMF Max, wspólnie mamy 90 sekund, żeby zgadnąć, czym zajmuje się Rysiek. Uwaga, czas start. Rysiu, czy ty pracujesz w jakiejś firmie, czy to jest własna działalność?
3: Firma.
0: Firma.
3: Ale można mieć własną działalność w niej.
2: Okej.
0: Okej. Sezon w twojej pracy to są święta, ale sezon masz bardziej latem czy zimą?
3: Zimą.
0: Zimą.
2: Okej. Czy to jest związane ze świętami na przykład Bożego Narodzenia, albo...
3: Tak, dokładnie.
2: Okej. Okej.
0: Okej, bo chciałyśmy jeszcze zapytać, czy skoro uszczęśliwiasz kobiety i dostajesz częste napiwki, to znaczy, że zdejmujesz koszulki czasem, czy
2: się to nas zaprowadziło na tę stronę?
3: Nie, żona by mnie zabiła za to.
0: Okej, dobra. Czy jesteś barmanem? To Justyna pyta. Nasza słuchaczka. Okej. Viola pyta, czy fryzjer?
3: Też nie.
0: Kelner od Izy, pytanie?
3: Też nie.
0: Kurier?
3: Zgadza się.
2: Ale taki świąteczny?
0: Wow! No
2: świąteczny kurier?
0: Ale kurierzy mają wtedy faktycznie dużo, dużo więcej pracy.
2: Patrz, ile nam jeszcze czasu zostało. To jest
0: Patryk,
2: moment, żeby teraz
0: Patryk nam podpowiedział
2: głośne
0: przez Messengera. Dzięki, Patryk.
2: Jej!
3: Brawo.
2: Tak jest, to tak powinno być, słuchajcie.
0: Ale nam szybko poszło.
2: Bardzo dobrze nam poszło. Myślę, że to jest czas, żeby pogratulować sobie, nam, wam i tobie, Rysiu, że masz taką fajną pracę.
3: Dzięki.
0: I że jesteś bohaterem, tak na dobrą sprawę, bo jesteś tym bohaterem. Mam nadzieję, że to wiesz.
2: A 100 dni do świąt zostało w ogóle, nie?
3: No, już zaraz sezon.
0: Czujesz, no tak. Czujesz tę presję zbliżającego się sezonu?
3: Nie, jest fajnie.
0: Będzie fajnie. No to
2: na
0: dobrze.
2: Chillu. No słuchajcie, niech nam się ten chill Rysia udziela, a my gramy dalej Temper City Self Aware w RMF Max, tutaj kanał nadawczy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Trochę wzruszająco, trochę romantycznie. Męskie granie orkiestra o tej porze. Za 20 minut będzie czwarta w RMF Max, a my jeszcze z pogodą się dla was tutaj szykujemy.
2: Żebyście wiedzieli, co się szykuje właśnie na dzisiaj, na jutro, ale żeby nie było tylko, że tam wiecie, pogoda, ważne informacje. Mamy też rozrywkowy aspekt radia, czyli kilka fajnych numerów do zagrania.
1: Będzie Tame Impala nowy chyba, nie?
2: Będzie i będzie też Kygo, Take Me Back, także koniecznie, zostańcie blisko.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. No i te nie wyglądają najgorzej. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym, a jest nawet duża szansa na bezchmurne niebo. No i wartości na termometrach będą przyjemne, bo w Białymstoku będziemy mieć w okolicach 17 kresek. W nocy nie mniej niż 10. Noc też ma być pogodna. A co jutro? Jutro bardzo ładny i pogodny dzień prawie z bezchmurnym niebem. A na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia w stolicy Podlasia zobaczymy 23 stopnie.

0: te basiki, te gitarki, oczywiście.
1: Doskonałe.
0: Tame Impala, my się tutaj rozpływamy i przypominamy sobie, jak to świetnie wybrzmiało w najnowszym Spider-Manie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, koniecznie lećcie do kina. Nawet jeżeli nie lubicie superbohaterów, to będziecie się bawić fantastycznie.
1: Ja bym poszła nawet drugi raz na ten film.
0: Co, idziemy? Może dzisiaj?
1: Dobra. Okay. Jest to do przemyślenia. Na pewno warto też się zainteresować tymi filmami, serialami, które zostały nagrodzone podczas 78. już gali nagród Emmy. W Stanach to jest rzecz duża, ważna w tym serialowym świecie. No i tam największym zwycięzcą Wdowia Zatoka z 14 statuetkami. Super serial.
0: A w ogóle 14 statuetek.
1: To,
0: jakby,
1: to jest historyczny jakiś rekord. Ja nie dostałam jeszcze nigdy żadnej statuetki.
0: A ale trzymałaś kiedyś w rękach statuetkę?
1: Tak, trzymałam.
0: Widzisz.
1: Zresztą zawsze sobie można samemu zrobić. No.
0: Tak. No, to jest prawda. Ale no, słuchaj, Wdowia Zatoka to jest jedno, ale no, kiedy nagroda dla Rancha na przykład? Rancho? Rządem to... Sprawiedliwości?
1: Dla Rancha należy się najbardziej.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa, Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Minęła godzina 16 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na flash i prognozę pogody. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył brązowego studenckiego Oscara za film Kampatipura Express. Opowiada on o miłości Polaka i dziewczyny z Indii, którą biedni rodzice chcą sprzedać. Gala odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.
2: To dla mnie bardzo duża lekcja pokory, ale też taka wskazówka, że jestem na dobrym torze, trzeba się tego trzymać, ale też jeżeli chodzi tylko o te nagrody. Najważniejsze jest to, żeby po prostu opowiadać te historie, w które się głęboko wierzy i które sprawiają, że serce ci bije trochę szybciej.
1: Wszyscy laureaci Student Academy Awards automatycznie kwalifikują się do ubiegania o nominację do 99. edycji Oscarów.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: 16-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił pieszą i był pod wpływem alkoholu. O tym dziś informuje łomżyńska policja. Do zdarzenia doszło na ulicy Sikorskiego. Nastolatek nie wyhamował i uderzył w 42-letnią kobietę. Nie miał na głowie kasku, w dodatku wiózł 14-letniego pasażera. Kiedy na miejsce przyjechał patrol, już w obecności rodziców okazało się, że 16-latek miał 0,9 promila alkoholu w swoim organizmie. Poszkodowana trafiła do szpitala na badania. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich. Zmieniamy temat. Filmowe Podlasie znów atakuje.
3: Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich twórców z Podlasia do zgłaszania swoich filmów. Animacji, filmów dokumentalnych, krótkometrażowych, klipów, które też często zdarzają się na Filmowym Podlasiu.
1: Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia?
3: Czekamy na te zgłoszenia do 2 października. Zachęcamy, żeby się odważyć. Czasem jest tak, że twórcy tworzą, ale niekoniecznie mają odwagę, żeby dzielić się tą swoją twórczością ze światem. Myślę, że Filmowe Podlasie atakuje. To jest taka świetna okazja, żeby się przełamać, wysłać do nas swoje zgłoszenie i 10 października spotkać się i od godziny 18 w Kinie Forum wspólnie podziwiać, oglądać te nasze lokalne dzieła.
1: Mówiła dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniewska. A skoro już jesteśmy w temacie kulturalnym, niedługo nowy jelonek pojawi się w Łomży. Figurka stanie w parku Jana Pawła II papieża pielgrzyma. Jeśli już teraz chcecie zobaczyć, jak wygląda, to wbijajcie na profil facebookowy prezydenta miasta. A na koniec jeszcze krótko koszykówka. Zbudowaliśmy mocną drużynę, która z pewnością będzie odgrywać wiodącą rolę w rozgrywkach, zaznacza prezes Żubrów Białystok Jacek Zaniewski. Cel koszykarzy na ten sezon jest jeden – wrócić do pierwszej ligi.
4: Zbudowaliśmy na pewno bardzo mocną drużynę, która z pewnością będzie odgrywała wiodącą rolę w tych rozgrywkach. Najpierw w grupie B, w tej rundzie zasadniczej, a później, co nie wątpię, w play-offach. Oczywiście jest też wiele klubów, drużyn w Polsce, którzy mają podobny plan sportowy jak my, czyli awansu do pierwszej ligi, powrotu, w naszym przypadku powrotu do pierwszej ligi.
1: Pierwsze domowe spotkanie Żubrów Białystok w drugiej lidze odbędzie się 11 października.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Dobrze, a nawet bardzo dobrze wyglądają prognozy synoptyków na wieczór dla naszego regionu. Spędzimy go w towarzystwie prawie bezchmurnego nieba. Wartości na termometrach też będą przyjemne, patrząc na to, że w kalendarzu już 15 września. Spodziewamy się w Białymstoku i Łomży 16 kresek. Noc też z dwucyfrową temperaturą. Będziemy mieć w okolicach 10-11 stopni. A co jutro? Jutro piękna i słoneczna pogoda. No i wartości na termometrach jeszcze wyższe niż dziś, bo jutro w ciągu dnia nawet 23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: 3 minuty po 16:00, tutaj wciąż kanał nadawczy, a ja bym chciała powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo wielki i ważny dzień dla wszystkich Kielczan. Ja z pochodzenia też Kielczanka.
7: Pozdrawiamy.
6: Dzisiaj jest dzień majonezu.
7: Tego
6: z Kielc.
7: Tak. Ja myślę, że to jest ważny dzień dla całej Polski. Dla jednych dzień święta, a dla innych dzień konfliktu. No, życie.
6: Są też tacy, którzy się cieszą, że każdy inny dzień nie jest dniem akurat tego majonezu.
7: Majonez ma tylko
6: ale
7: jeden
6: myślę,
7: dzień
6: że
7: roku.
6: Przy okazji soundtrack pod tej informacji jest doskonały. Alan Walker, Ava Max to Fate, a z wami Borecka i kawałek Jeszcze do 18 w RMF Max.
7: Właśnie zaczynają się wielkie wojny majonezowe. Dajcie głośniej.

0: DJ Godza, Jason Derulo i Melody to oczywiście Michiko w RMF Max. Ale co, myśleliście, że odpuścimy tak ten temat majonezu?
1: Nie. Otóż nie. Majonezy są zbyt mocno wyryte w naszych sercach i żołądkach, żebyśmy mogły to odpuścić jednym krótkim komentarzem na antenie. Nie, kochani, my z tego zrobimy całą zabawę.
0: Zabawa będzie się nazywała Bitwa na sosy.
1: Tak jest.
0: Wymyśliłyśmy to dziś i będziemy sprawdzać, jakie sosy są najlepsze, ale najpierw, żeby do tej zabawy wejść, musimy wyselekcjonować jednego kandydata bądź kandydatkę, żeby odpowiadał na nasze sosowe pytania. Więc napiszcie nam, albo lepiej, nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max.
1: Z pytaniem, a w zasadzie odpowiedzią na pytanie, jakim sosem jesteś dzisiaj. Interesują nas tutaj historie, uzasadnienia i konkrety. Im więcej konkretów, im gęściej będzie od tego sosu, to tym lepiej. Samo gęste ma się lać na nasze głosóweczki, także prosimy serdecznie, odpalajcie Messengera i nagrywajcie się do RMF Max.
2: Kanał nadawczy w RMF Max.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max. Przyciągamy dzisiaj samych fajnych ludzi tutaj na Messengerze. Fajnie, że jesteście. Ekipo RMF Max, pytamy dzisiaj o to, jakim sosem jesteś.
1: A jesteście takimi sosami, że no ja się zrobiłam lekko głodna. Posłuchajmy.
2: Sos ananasowy, słodki, lepki, mała przylepka.
1: No, czyli taki sos do przytulenia. Tak. Takie lubimy, niekoniecznie kiedy do białego się przylepiają.
3: Dzisiaj jestem sosem teriyaki, bo ten dzień był takojako.
1: Ja się zgadzam,
0: Wszystko się zgadza, kochani. Pięknie, dajcie jeszcze znać, jakim jesteście sosem na Messengerze RMF Max. Za chwilę dzwonimy i zrobimy bitwę na sosy.
1: Wszystko się zgadza. Jeszcze Kuba do nas napisał, że jest sosem własnym. Pozdro. To też jest super sos.
0: Istnieją takie sosy, ale wolałabym nie pytać jednak o skład tego sosu. Kuba, jak coś, daj znać na Messengerze, okej? Ale prywatnie.
4: Max. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Śliwka za jedyne 3,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Włoszczyzna tylko 3,99 za sztukę z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Oraz gruszka w super cenie 5,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Zapraszamy na zakupy.
10: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucia.

0: Poczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: I po reklamie.

0: Gipsy'ego i Formali to ostatni dzień lata w RMF Max. Do niego jeszcze trochę czasu zostało, ale dziś jest wielki dzień. Dziś jest dzień majonezu i w związku z tym my postanowiłyśmy zagrać z wami w bitwę na sosy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: I jest z nami jeszcze Oskar. Oskar, siema. Oskar, słyszymy się? Halo.
3: Tak, słyszymy się.
2: O, super, mamy cię. Super, cudownie. Oskar, jakim sosem dzisiaj jesteś?
3: Dzisiaj jestem sosem mango chili.
2: Super.
0: To brzmi bardzo dobrze. A dlaczego? Masz jakieś wytłumaczenie na to?
3: Powiem tak, jestem raczej słodko nastawiony, ale jak ktoś mnie zdenerwuje, to robi się ostro. I właśnie odebrałem swoją słodką córeczkę z przedszkola i jakaś dziewczynka zabrała jej kumowego kurczaka podczas zabawy i poskarżyła mi się. No i chyba będzie musiało się zrobić ostro.
0: Oj, Oskar, to lepiej z tobą nie zadzierać w takim razie. My przychodzimy tylko z dobrymi wiadomościami i trochę zostaniemy na dłużej w tym świecie sosów. Wymyśliliśmy zabawę Bitwa na sosy. Będziemy podawać ci cały czas parę sosów do wyboru i ty po prostu musisz wybrać jeden z nich i zobaczymy, który według ciebie w takim razie jest najlepszy ze wszystkich, które przygotowałyśmy, okej?
3: Idealnie trafiliście, bo uwielbiam sosy, także.
0: Uwielbiasz sosy. Fantastycznie. No my też, jak można się już domyślić, co się tutaj dzisiaj dzieje w RMF Max. Dobra, to odpalam teraz taki, wiesz, napięciowy podkład.
2: No bo to jest napięcie. Dobra. Jaki sos jest najlepszy zdaniem słuchaczy RMF Max? Zaraz się przekonamy. Oskar, musztarda czy śliwkowy? Który lepszy?
3: Musztarda.
2: Musztarda czy koperkowy?
3: Musztarda.
2: Musztarda czy czosnkowy?
3: Czosnkowy.
2: O, okej. Okay. Czosnkowy czy mieszany, mieszany?
3: Mieszany, mieszany.
2: Mieszany, mieszany czy ketchup?
3: Mieszany, mieszany.
2: Mieszany, mieszany czy barbecue?
3: Barbecue, ale dobry barbecue.
2: Okej, okay, dobry barbecue czy holenderski?
3: Holenderski może być, no?
2: Okej, okay, holenderski czy tatarski?
0: Co tu się dzieje w ogóle?
3: Tatarski, bardzo lubię tatarski.
2: Dobra, tatarski czy sriracha?
3: Sriracha, oczywiście, bardzo.
0: Szanuję, że się nie pomyliliście w tej nazwie.
2: Sriracha czy curry?
3: Sriracha.
2: Okej, okay, sriracha czy majonez?
3: No tutaj jednak majonez.
2: Mhm, polskie serce masz. Majonez czy jogurtowy?
3: Majonez, majonez.
2: Majonez czy mango?
3: Mango.
2: Mango czy sos tysiąca wysp? To jest trudne. Mango?
0: Czyli mango jest zwycięzcą na pewno?
2: Tak, to było ostatnie słowo z tego napięcia. Mango jest
0: mango wygrywa
2: sosem.
0: Oskar niestety nam spadł, nie wiem, gdzieś po prostu
2: to z tych emocji, przepaść, z wrażenia.
0: Przepaść z wrażenia, ale my zaraz do Oskara się jeszcze odezwiemy. W każdym razie Oskar nam wybrał dzisiaj mango jako sos dnia, ale coś czujesz do tej zabawy, będziemy jeszcze wracać w RMF Max.
2: A ja z kolei czuję, że dzisiaj zamiast święta wiadomo którego majonezu, powinnyśmy to zmienić w kalendarzach. Dzisiaj mamy dzień sosu mango, także czego byście nie jedli, mango dorzucacie do wszystkiego.
0: Oficjalnie.
2: Oficjalnie.
0: A no i tak to już teraz w RMF Max. W pół do piątej piękny czas, bawcie się dobrze i zostańcie z kanałem nadawczym.
2: To jest piękny czas na kolejny sos.

0: Swedish House Mafia i Lika Lee. Wspaniały jest to duet. Happiness is so sad w RMF Max. Oscara nam wcześniej zerwało, bo wjechał do tunelu. Dlatego pamiętajcie, żeby teraz mieć telefony przy sobie, bo my niedługo będziemy dzwonić.
1: I za nie wjeżdżać odebranie, do tunelu. Nie wjeżdżać.
0: Nie wjeżdżać. Za odebranie telefonu w zabawie urodzinowy deszcz nagród 1000 zł.
1: Gwarantowane. Ale walczycie też oczywiście o 15 000 zł, a teraz walczycie najmocniej, bo teraz odpalamy rundę bonusową. Każde wasze zgłoszenie. Tylko teraz. Pomnożymy razy 650. Więc nie czekaj, łap za telefon teraz. SMS MAX 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
4: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: I po reklamie.

0: piątek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
5: Dobrze, a nawet bardzo dobrze wyglądają prognozy synoptyków na wieczór dla naszego regionu. Spędzimy go w towarzystwie prawie bezchmurnego nieba. Wartości na termometrach też będą przyjemne, patrząc na to, że w kalendarzu już 15 września. Spodziewamy się w Białymstoku i Łomży 16 kresek. Noc też z dwucyfrową temperaturą. Będziemy mieć w okolicach 10-11 stopni. A co jutro? Jutro piękna i słoneczna pogoda. No i wartości na termometrach jeszcze wyższe niż dziś, bo jutro w ciągu dnia nawet 23 stopnie.

0: MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max, 16.52, dobrze nas to pobujało, a teraz pobuja nas jeszcze bardziej.
1: Od dzisiaj, słuchajcie, można się zgłaszać po 60 tysięcy bezpłatnych biletów przyjaźni.
0: Fajna akcja,
1: bo te bilety dają taką atrakcję, że przez 7 dni można podróżować pociągami po Niemczech, zupełnie za darmo.
0: Za darmo. I to od Niemca? No to jest najuczciwsza ze wszystkich cen.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie, jest 17. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na flash i pogodę. Czytanie dla przyjemności to klucz do zdrowia psychicznego, lepszej kondycji mózgu i dłuższego życia bez demencji. Przekonują naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Książki pomagają także w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%. A propos czytania, to Singapur rozpoczął 5-letnią kampanię mającą wzmocnić wśród obywateli ten nawyk. Mieszkańcom, którzy zalogują się na rządowej stronie i będą tam rejestrować codzienne czytelnicze sesje, będą wypłacane drobne kwoty. Nie będą to jednak zawrotne sumy, bo żeby zarobić $1 singapurskiego mającego wartość około 80 amerykańskich centów, trzeba czytać przez 50 dni.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Jaka przyszłość czeka trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca? Po południu w RMF Max wracamy do sprawy SMS-ów, jakie trener miał wysyłać do byłego sędziego Arkadiusza Wójcika. Sprawę nadal bada Komisja Ligi. O szczegółach opowie Robert Bońkowski.
2: Komisja jest już po analizie pierwszych materiałów i dokumentów, ma też zeznanie trenera Adriana Siemieńca. Obecnie działacze komisji zajmują się uzupełnieniem dokumentacji i materiałów dowodowych, a wszystko po to, by w przyszłości wydać, no nazwijmy to, werdykt w sprawie trenera Jagiellonii, który złamał regulamin mówiący o zakazie kontaktowania się z sędziami. Szkoleniowcowi Jagi grożą kary od finansowych do nawet zawieszenia licencji.
1: I zupełnie zmieniamy temat. Teraz ten budynek rzuca się w oczy, podkreśla dyrektor Książnicy Podlaskiej Iwona Gaweł. Chodzi o filię numer 9 Książnicy przy ulicy Gajowej w Białymstoku. Z RMF Max wiecie, że na ścianie pojawił się mural pod tytułem Książki do nieba.
3: To był najbardziej odpowiedni budynek do tego, bo trzeba było spełnić w ogóle takie wymagania czysto techniczne. I jak już pojawił się pomysł, no to poszliśmy za tym pomysłem. No nie powiem, że to było w ogóle jakieś bardzo łatwe, bo nie, ale udało się i z tego się najbardziej cieszę, naprawdę, duma mnie rozpiera. Skąd ten pomysł i czy one są potrzebne? Tak, ponieważ to jest budynek, który od razu rzuca się w oczy już w tej chwili. Idą Państwo, widzą, że tu jest biblioteka.
1: Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Nowa atrakcja pojawiła się też w Parku Planty. To latarnia z parasolką, która stoi przy stawie Serce. Służy jako ozdoba, ale też schronienie przed deszczem. We Flaszu o 17 sprawdzamy pogodę na środę dla Podlasia. Piękny, słoneczny i ciepły dzień obiecują synoptycy. Termometry w stolicy Podlasia mają się rozgrzać do 23 stopni. Zaraz po Flaszu więcej pogodowych szczegółów. A na koniec jeszcze krótko sport. Jutro Jagiellonia zagra na wyjeździe z greckim Olympiakosem w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Mecz o 21. I jeszcze jedna wiadomość z Jagiellonii. Zawodnik Jagi Nik Prelec znalazł się na ostatecznej liście powołanych do reprezentacji Słowenii na najbliższe zgrupowanie kadry. W trakcie zbliżającej się przerwy Słoweńcy rozegrają 4 spotkania w Lidze Narodów UEFA. Kolejno przeciwko Szkocji i Macedonii Północnej u siebie oraz Szwajcarii i Szkocji na wyjeździe. A teraz w RMF Max pora już na najświeższe prognozy od synoptyków.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Spec z IMGW na wieczór zapowiadają zachmurzenie małe, a jest nawet duża szansa na bezchmurne niebo. A na termometrach będziemy mieć przyjemne cyferki. W Białymstoku spodziewamy się 16 kresek. W nocy nie mniej niż 11 stopni, no i noc też ma być w miarę pogodna. A co jutro? Jutro piękny, słoneczny dzień z jeszcze wyższą temperaturą niż dziś. Z prognoz meteorologów wynika, że w tym najcieplejszym momencie dnia termometry w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się nawet do 23 kresek. No i tylko wiatr ma jutro o sobie mocniej przypominać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: RMF Max.
5: 4 minuty po 17. My was będziemy tutaj jeszcze hitami na maksa częstować, ale wcześniej proponujemy, żebyście się sami poczęstowali kawą, bo my sobie chyba zaraz uzupełnimy zapasy, prawda?
6: Tak, uzupełnimy, ale jeszcze będzie fajna zabawa, w której trochę energii mamy nadzieję wam dodać, bo zagramy sobie w Wii! I będzie dobrze. Siwek i kawałek po tej stronie. Cześć!
5: Stop! Jaki siwek? Nie ma siwka, jest Natalia Kawałek, przepraszam.
6: Ale powiedziałam siwek i kawałek, a nie...
5: Nie przedstawiłam siebie. To Borycka jak coś, a siwek na urlopie, no. Pozdrawiamy, Siwek, jesteś z nami cały czas w naszych głowach.

0: Dua Lipa z filmu Barbie, czyli Dance the Night, to nam się z całą pewnością dzisiaj udało w naszej playliście. Mam nadzieję, że nóżka wam chodziła, bo nam bardzo nóżki, biodra, wszystko, całe ciało.
1: Wszystko nam chodzi, bo też jesteśmy dosyć podekscytowane. Udało nam się kilka rzeczy dzisiaj.
0: Jej!
1: Mi się na przykład udało dzisiaj praktycznie zrealizować cały program.
0: Gratulacje.
1: Za stołem. A to nie są łatwe rzeczy, słuchajcie.
0: To
1: więc
0: nie są łatwe rzeczy, potwierdzam.
1: Udało mi się. A tobie co się udało?
0: Mnie się udało dzisiaj uczesać za pierwszym zamachem szczotki, także to nie jest łatwe, bo moje włosy lubią się buntować, dzisiaj się nie buntowały, także mnie i moich włosów, dziękuję.
1: Tak jest, teraz czekamy na wasze jakie rzeczy zasługują dzisiaj na co wam się dzisiaj udało, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max, tylko szybciutko, bo czas leci i Fastboy zaraz leci.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
0: Oj, widzisz, udało się dobrze nas przedstawić,
1: tak,
0: panu lektorowi.
1: Tym razem się udało.
0: Dziękujemy.
1: A to Fastboy, wspomniany z numerem Music Sounds.

Witajcie, RMF Max. Właśnie wracam z pracy. Wylałem dzisiaj sos serowy. Ochlapałem sobie moje bordowe pumy. Zamszowe, co prawda za twoje, ale oblałem.

0: Okay, wyszło, co się udało, jak żyjemy.
1: Zaczynamy czas podsumowań wtorku, bo to jest dobry dzień, żeby sobie podsumować życie, podsumować dzień.
0: Czymś się ucieszyć po prostu.
1: Tak.
0: Jedziemy.
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc wii!
1: Wii!
0: Co sukces. Jeszcze mamy?
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc wii!
1: Wii! Podwójne
0: wii! Nie to sama zupa grzybowa miała być. Czekaj, gdzie jest ten drugi?
1: Gdzie jest ten drugi? Słuchaj, nie mam pojęcia. Udało
3: przetrwać cały dzień w pracy. Właśnie wychodzę i oficjalnie zaczynam urlop.
1: Ui!
0: No i o to chodziło właśnie.
1: I dorzucamy jeszcze Bartosza, który nam napisał, że dzisiaj udało mu się nie oszaleć w pracy. To zasługuje na bardzo głośne. Ui!

0: RF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest najlepszy deszcz, jaki może na was spaść. Urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. Mamy dla was naprawdę całą masę fantastycznych rzeczy. Warto chyba przypomnieć, 1000 zł gwarantowane za samo odebranie telefonu, ale nasza nagroda główna w tym tygodniu to 15 000 zł, a za to już sobie można życie ułożyć.
2: Numer już mamy. Będziemy teraz wykręcać i jak zwykle czekamy 6 sygnałów na odbiór.
3: Numer obecnie jest zajęty.
2: Oj.
3: Zadzwoń później lub poczekaj na...
1: Ale jest drugi sygnał.
2: Halo, halo?
4: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, tutaj Justyna i Natalia z RMF Max. Kto po drugiej stronie?
4: Agata.
2: Cześć, Agata.
1: Cześć.
2: Bardzo miło cię słyszeć. Super, że szybko odebrałaś. To jest bardzo dobra wiadomość, bo za samo odebranie telefonu masz już 1000 zł.
4: O, super.
2: To jest radość, na którą czekamy.
4: Bardzo się cieszę.
2: Agata, czy ty się dzisiaj zgłosiłaś do zabawy?
4: Tak.
2: No proszę.
1: Ekstra, rewelacyjnie. Agata, mamy teraz do ciebie pierwszą ważną decyzję do podjęcia, bo opcje masz dwie. Albo zostajesz przy tym tysiaku, albo odkładamy go na bok i walczysz o inne nagrody, w tym 15 000 zł. Jaka jest twoja decyzja?
4: No próbujemy, prawda?
2: No próbujemy, że tak. Super. Trzeba się bawić, Agata. Ty wiesz jakby tutaj co jest 5. Bardzo dobrze. Słuchaj, no to sytuacja jest taka, że mamy 30 koszy z nagrodami. Tych nagród jest właśnie 30. Wśród nich między innymi konsole PS5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne, Instaxy, no i właśnie
1: 15 000 zł.
2: Pięknie. No i teraz pytanie do ciebie, który numer wybierasz?
1: Od 1 do 30. Może masz jakiś taki, który przynosi ci szczęście, który lubisz najbardziej, który ci się przyśnił ostatnio?
4: 6.
1: Szósteczka.
2: Co tam mamy?
1: Dzisiaj pod szósteczką mamy Nutribullet.
2: Na zdrowe jedzonko.
4: O, nie wiem, co to nawet znaczy.
2: To my ci już, słuchaj, opowiemy wszystko. Nutribullet to jest taki przyrząd, w którym możesz sobie robić szejki, możesz sobie robić różne pyszne rzeczy, miksować i od razu zabierać je w kubku razem ze sobą.
1: To jest taki bardzo sprytny bajer i bardzo modny przy okazji, także moja droga, będziesz tutaj...
2: Na siłowni będzie szał, słuchaj.
1: Tak.
4: O, dobrze.
2: Ekstra, Agata. W takim razie wszystkiego dobrego ci życzymy.
1: Smacznego przy okazji.
2: Tak jest, smacznego przy okazji. Zostań oczywiście z RMF Max, a my tylko przypominamy, że oczywiście też twoje zgłoszenie bierze udział w finale tygodnia, bo być może jeszcze zadzwonimy do ciebie w piątek i zachęcamy, żeby wysyłać SMS z hasłem MAX na 7327-69, jeśli też chcecie powalczyć o 15 000 zł albo inne nagrody z naszych urodzinowych koszy.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
5: To jest nowość RMF Max.

0: sobie czarujemy tę rzeczywistość. Moving to the sun, mimo że to jest ostatni tydzień lata, nieważne. My w kierunku słońca patrzymy jak zawsze i za chwilę będziemy sprawdzać, ile tego słońca nam zostało. Najnowsza prognoza pogody już za chwilę.
1: Podobno jutro ma być naprawdę ładnie, więc skupcie się i słuchajcie dobrze, tym bardziej, że później jeszcze naprawdę niezłe bęgery. Shonda Paul będzie między innymi w RMF Max.
0: Czyli będzie słonecznie, wszystko się zgadza.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Słodki karmel skrywa chrupki orzech. Tej słodkiej pokusie oprzeć się nie możesz. Czekolada i nougat. Duet doskonały. Każdy kęs przynosi smak tak wspaniały. Toffifee w koszyku i już uśmiech na twarzy. Bo każdy o relaksie z Toffifee dziś marzy. Bomboniera Toffifee 125 gramów, jedynie 7,99 za opakowanie. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-białystok.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.
2: Specy z IMGW na wieczór zapowiadają zachmurzenie małe, a jest nawet duża szansa na bezchmurne niebo. A na termometrach będziemy mieć przyjemne cyferki. W Białymstoku spodziewamy się 16 kresek. W nocy nie mniej niż 11 stopni, no i noc też ma być w miarę pogodna. A co jutro? Jutro piękny, słoneczny dzień z jeszcze wyższą temperaturą niż dziś. Z prognoz meteorologów wynika, że w tym najcieplejszym momencie dnia termometry w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się nawet do 23 kresek. No i tylko wiatr ma jutro o sobie mocniej przypominać.

0: To Milky, Just the Way You Are w remiksie Davida Getty. Numer, przy którym cudownie wychodzi się z pracy, cudownie załatwia się ostatnie sprawunki danego dnia.
1: No, ty już czujesz to, tak? Że ja to czuję. Też ciebie czeka właśnie w tej chwili. No, taka prawda, kanał nadawczy powoli się kończy. Justyna Borycka.
0: Natalia Kawałek, pięknie wam dziękujemy za dzisiaj.
1: Ale zostawiamy też w dobrych rękach. Za chwilę Graba tutaj wjeżdża. Po 18 też się będzie działo, więc zostańcie z RMF Max.
0: Pa!
2: Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Teraz w Netto polskie jabłka wczesny luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
15: AI,
14: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: I po reklamie.

0: Podlasie 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie, przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. Prawie 500 000 złotych na bezpieczeństwo wodne w Podlaskiem. Przedstawiciele 18 spółek wodnych z regionu odebrali umowy na dotacje z budżetu województwa. Za te pieniądze zostaną zrealizowane inwestycje, których na co dzień możemy nie zauważać, ale zależy od nich bezpieczeństwo gospodarstw, szczególnie w czasie suszy czy intensywnych opadów. W planach jest zakup sprzętu do utrzymania rowów i urządzeń melioracyjnych oraz remonty i modernizacja przepustów, zastawek i urządzeń drenarskich. Do końca 2029 roku powstać ma w Hajnówce Xylopolis, czyli Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Z RMF Max wiecie, że zaprojektuje je firma z Warszawy, która szczegóły tego projektu przedstawiła w Białymstoku. To ma być połączenie nowoczesności z lasem, drewnem i krajobrazem Puszczy Białowieskiej.
2: Nas nie interesował budynek jako taki, nas interesował proces, relacja terenu otwartego z kubaturami zamkniętymi. U nas to jest seria przestrzeni, które właściwie nie można zdefiniować, gdzie jest teren otwarty, gdzie jest teren zamknięty. To jest istota współpracy od drzewa do drewna.
1: Tak o projekcie opowiadał Andrzej Bulanta ze zwycięskiego zespołu. Ogrodzenie Pałacu Branickich zostanie zmodernizowane i przebudowane. Umowa z wykonawcą pracy już została podpisana. Inwestycja obejmie wybrane fragmenty murów znajdujących się w ogrodach Branickich, w tym odcinki, które niedawno zostały przejęte przez miasto od Uniwersytetu Medycznego. Na te prace przeznaczono ponad 2 600 000 złotych. Mają potrwać do końca kwietnia przyszłego roku. Ten sezon nie będzie bogaty w premiery, zapowiada Marek Tyszkiewicz, wicedyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Zespół w tym sezonie koncentruje się na oddaniu odnowionej sceny.
3: Ten sezon w premiery nie będzie aż taki bogaty, ale to jest z tego powodu, że już w styczniu zaczniemy się przygotowywać do październikowej premiery.
1: Co to będzie za premiera?
3: Musical zagości. Chcemy otworzyć nową scenę w wielkim stylu. Będzie to prapremiera. Prapremiera zarówno tekstowa, jak i muzyczna. Wojciech Kościelniak podjął się otworzyć nasz nowy teatr. Roboczy tytuł tego przedstawienia Hebra, czyli Lwowska Szajka.
1: Opowiadał wicedyrektor teatru Marek Tyszkiewicz. Białystok już po raz 22 rusza z jesienną akcją Ratujmy białostockie kasztanowce. Dzięki niej mieszkańcy pomagają chronić drzewa przed szkodnikiem, szorotówkiem, kasztanowcowiaczkiem. To właśnie one sprawia, że liście brązowieją i opadają za wcześnie, a drzewa stają się coraz słabsze. Akcja polega na grabieniu i zbieraniu opadłych liści kasztanowców, bo to w nich znajdują się poczwarki szkodnika. Zgłaszać mogą się szkoły oraz wszyscy chętni mieszkańcy miasta. Między 21 września a 2 października w Departamencie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ulicy Kamiennej będzie można odbierać worki i rękawice.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na środę. No jutro piękny i słoneczny dzień prognozują w regionie synoptycy. No i temperatura też będzie bardzo przyjemna, bo na termometrach w Białymstoku i Łomży zobaczymy 23 stopnie. Jutro wiatr może o sobie mocniej przypominać. Speces i MGW prognozują porywy nawet do 45 km na godzinę. A co nas czeka w drugiej połowie tygodnia? No w czwartek znów lekki spadek temperatury poniżej 20, ale od piątku na termometrach znów 20-21 kres.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Cześć, witajcie w ten piękny dzień, wtorek po 18. Przemek Grybowski, witam was wrześniowo i oczywiście bardzo przebojowo. A co się dzieje na liście Hobbence? Sprawdzimy to już za 2 godziny od 20. Teraz kandydaci do jedynki w tym tygodniu, to na pewno może im się udać Tempe City w kawałku Self Aware. To jest hit, który w tym roku zauroczył nas dwa razy. W rozpędzonej, tanecznej wersji od Lumixa. No i w wiralowej od chłopaków z tej ekipy. Która lepsza? Tempe City teraz?

W tym numerze nawet mi się przypomniało wakacyjne ognisko i wszyscy dookoła tańczyli do tańca Kuduro Dona Omara. Nikt oczywiście nie skakał przez ogień i jeżeli ktoś tego nie przeżył, takiego ognicha jeszcze z kiełbaskami w tym sezonie, no to jeszcze będzie można sobie takie zorganizować, zanim naprawdę zrobi się zimno. Przymrozków na razie nie widzę na horyzoncie. Teraz kolejna nowość wrześniowa, jesienna, już tak trochę w RMF Max, Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem.

kalendarzu. Kto to w ogóle wymyślił i po co? Kto to, nie wiem. Brzmi niepozornie, ale chodzi tak naprawdę o kreatywność i odwagę, żeby zacząć się coś najprostszego ruchu, choćby właśnie od jednej kropki, a nie sobie tylko tłumaczyć, że mi się nie chce, że może jutro. No to niech nam się wszystkim zachce, a energii doda nam na pewno Bruno Mars. To przed wami w RMF Max. Wróci też Dua Lipa.

Można powiedzieć, że ten gość, Aidz, staje się u nas coraz bardziej popularny niż u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. Ale tutaj w tej wersji także Mata, Aidz i Mata. Kto by pomyślał, że Mata wkręci się w klimaty disco właśnie w tym numerze w odświeżanym disco klasyku Ring My Bell, Polish Remix. No to może to będzie taka jedynka w dwóch krajach, słuchajcie. W Wielkiej Brytanii, u nas w Polsce na liście Hot Bands. Ale by było, głosujcie na rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość z poczekalni. Wrócił do nas wrześniowo Wiz w MC, jego Falling Stars.

Max, nowość od Axwella, Whatever Turns You On. To jest ten czas, czas na wiadomości dla grzybiarzy, co tam dzisiaj w lesie, słuchajcie. No, nic się nie zmienia od wczoraj. Grzyby wciąż sobie rosną i jeszcze są, jakby co. To może dodam, że teraz jest to również sezon na najlepsze polskie jabłka. Jaka będzie pogoda, czy na zbieranie jabłek i na grzyby sprawdzimy to za chwilę.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Podlasie 97 i 5 FM.
9: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na środę. No jutro piękny i słoneczny dzień prognozują w regionie synoptycy. No i temperatura też będzie bardzo przyjemna, bo na termometrach w Białymstoku i Łomży zobaczymy 23 stopnie. Jutro wiatr może o sobie mocniej przypominać. Specs i MGW prognozują porywy nawet do 45 km na godzinę. A co nas czeka w drugiej połowie tygodnia? No w czwartek znów lekki spadek temperatury poniżej 20, ale od piątku na termometrach znów 20-21 kres. Tak.

0: Wait So Long, Swedish House Mafia, już tak prawie wieczorowo w RMF Max. No prawie, bo dzień szybko robi się wyraźnie krótszy. Już mamy tego dnia i tego słońca mniej niż 13 godzin. No to tak wieczorowo zostańcie z RMF Max, będą dobre bity. Wróci Alan Walker od 20 listach Hot Bands. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. Jakoś tak się sprawy potoczyły, że mamy wtorek. To czas na imprezowy, wtorkowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. No i zaczynamy od Motoserca 2026. Motoserce startuje w okolicach Politechniki Białostockiej w najbliższą sobotę od samego rana. Najpierw motocykliści oddają krew dla potrzebujących, potem szkolą z zakresu pierwszej pomocy. No i oczywiście parada motocyklowa ulicami Białegostoku jest zaplanowana na sobotę na godzinę 13, oficjalnie o 16. Impreza się zakończy, można się dołączyć na jednośladzie albo bez i pooglądać i popodziwiać tych, którzy jeżdżą na moto, a przy okazji robią coś dla potrzebujących i to kolejny rok z rzędu. Także 5.18 przed nami luźne granie pod hasłem Chłopaki nie płaczą na taką imprezę. Nie tylko pewnie dla panów, płaczący klub też nie, zaprasza zmiana klimatu w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej. Słuchajcie, jest okazja, żeby na luźnym graniu się pojawić i do lekko bardziej gitarowych brzmień potańczyć.
1: Reklama.
2: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: To nowe LEGO Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
9: A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów LEGO Creator 3 w jednym.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Podlasie 97,5 FM.
17: Słuchacie RMF Max Podlasie, przed mikrofonem Marta Tyka. Czas na podsumowanie najważniejszych informacji z regionu. Na początek w RMF Max o uwagę prosimy studentów. Możecie już składać wnioski o stypendia prezydenta miasta. Mogą je otrzymać osoby do 26 roku życia ze szczególnymi dokonaniami w działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej czy w wolontariacie. Średnia ocen za poprzedni rok akademicki nie może być niższa niż 4,5. Wnioski można składać do 15 października, a szczegóły znajdziecie na białystok.pl. Można się już rejestrować na Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej, które 4 listopada odbędzie się w Białymstoku. To będzie debata o bezpieczeństwie, odporności i rozwoju wschodnich regionów granicznych oraz ich znaczeniu dla całej Europy. Rejestracja jest możliwa na forum.investinpodlaskie.pl. Jestem wzruszona, że mogłam wziąć udział w powstaniu tego muralu, podkreśla Zuzanna Podlewska, która razem z Martą Kostiw stworzyły wielkie malowidło na ścianie filii Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przy ulicy Gajowej. Mural nosi nazwę Książki do nieba.
9: Ja jestem bardzo wzruszona tym otwarciem i tym, że mogłam wziąć udział w powstaniu czegoś tak ważnego dla tej społeczności. To jest wspólny projekt tak naprawdę z Martą, dlatego że gdyby nie jej umiejętności i nie jej determinacja, to ten projekt z taką ilością literek by nie powstał.
18: I pogoda dopasowała i poszło, no i tak długo robiliśmy, ale no, efektem jesteśmy zadowoleni. 8 dni robiliśmy, ale pracowaliśmy tak naprawdę po 12-14 godzin.
17: Mówiły autorki dzieła. Projekt powstał w ramach budżetu obywatelskiego. W RMF Max czas na kulturalny akcent z Łomży, która zaprasza na Regionalny Dzień Folkloru. Jeśli kochacie piękną muzykę i tradycyjne pieśni, uwielbiacie potrawy wykonywane od pokoleń według sprawdzonych receptur, koniecznie zarezerwujcie sobie ostatnią niedzielę września. Na scenie wystąpi wiele kapel, zespołów i grup tanecznych. Wieczorem koncert Adama Struga, a po nim potańcówka na ludową nutę. Święto 27 września. Była kultura, w RMF Max czas więc na sport. Żubry Białystok skompletowały kadrę i przygotowują się do startu sezonu w drugiej lidze koszykówki. Planem drużyny jest walka o awans do pierwszej ligi. W tym awansie chce pomóc rozgrywający Karol Kuta.
19: Z grona tych wszystkich chłopaków myślę, że jestem jednym z, nie powiem weteranów, natomiast chłopakiem, który ma większe doświadczenie od nich i pomogę im właśnie tym moim gdzieś tam ograniem na poziomie pierwszej ligi, a też awansem z Kłodzkiem z drugiej do pierwszej ligi pomóc ten cel osiągnąć tutaj w Białymstoku.
17: Przypomnijmy, że Żubry przed rokiem grały w pierwszej lidze, jednak przegrały rywalizację w sezonie i spadły dywizję niżej. Terminarz rozgrywek znajdziecie na stronie rozgrywki.pzkosz.pl. A na koniec jeszcze krótko piłkarska ekstraklasa. Przed nami emocjonujące starcie na Horten Arenie. Jagiellonia Białystok zmierzy się w niedzielę 20 września z Legią Warszawa. Spotkanie o 17.30.
15: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
17: Bardzo ładny, pogodny dzień prognozują jutro w regionie synoptycy z bardzo przyjemnymi wartościami na termometrach. Specy z IMGW zapowiadają, że w Białymstoku będziemy mieć nawet 23 stopnie, więc przyznajcie, jak na 16 września wygląda to naprawdę dobrze. Wiatr jutro będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się podmuchów do 45 km na godzinę. Czwartek znów z temperaturą lekko poniżej 20, ale spokojnie 20 wrócą do nas w piątek. No i końcówka tygodnia też ma być pogodna.
0: Hej, cześć, witajcie po 19:00, no o tej porze wrześniowo to już mówi się dobry wieczór. U nas taki klimat jesienny już panuje, naprawdę jesieniary opanowały kuchnię RMF Max, pojawiły się różne jesienne herbatki i do herbatki o tej porze Gipsy, Go i For Money, ich ostatni dzień lata.

ich Fate. No to może niedługo wieczór filmowy, może ktoś sobie przypomni klasyk akcji, czyli Ściganego, bo ten ścigający Tommy Lee Jones ma dzisiaj swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego. Niech tam sobie jeszcze trochę pościga, a ja ścigam nowości. No i jest tutaj coś mega, mega z listy Hobbens. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermat, zróbcie głośniej, co tutaj się dzieje w tym numerze. Take it slow.

Ramblin' In, wersja Cyryla. Mam wiadomość dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze. 15 września urodził się Ettore Bugatti. Człowiek, którego nazwisko ponad 100 lat później chyba nadal kojarzy się z jednymi z najbardziej ekskluzywnych i najszybszych samochodów świata. No, nie są to tanie fury. A ile tam spalania naprawdę, ile to kosztuje, żeby się takim Bugatti przejechać przy tych cenach benzyny? Nie, to nie chcę, nie. No chyba, że ktoś mi da, to bym się przejechał. A za chwilę dojedziemy sobie gdzieś do celu z męskim graniem. Zostańcie z RMF Max.

Kylie, give me one more chance for romance. Pierwsza, najlepsza wersja od ekipy Accent. Teraz numer, który polecam na ćwiczenia i na siłownię, w szczególności, że muzyka podczas treningu może sprawić, że wysiłek wydaje się mniejszy, słuchajcie, tak więc jak trenujemy, to zawsze z jakimś dobrym bitem najlepiej, szczególnie kiedy tempo utworu pasuje do naszego ruchu, no to jak ktoś chce się rozpędzić na bieżni, to ten kawałek będzie pasować idealnie. To nowość, trensowa nowość od Armina van Burena w RMF Max Everlasting i od razu będzie wam się robiło wszystko łatwiej.

dobrą stronę idzie z nami wieczorowo Dawid Podsiadło. Ciekawe, w którą stronę pójdzie sobie książę Harry po urodzinach. Dzisiaj świętuje, przyszedł na świat 15 września w 1984 roku, więc dzisiaj kończy 42 lata, a niedawno był taki mały. Ja się tylko zastanawiam, czego taki książę może sobie życzyć na urodziny, jak ma chyba prawie wszystko i tak u niego pięknie, tak by się mogło wydawać. Może spokoju, żeby paparazzi go nie dogonili. Albo chciałby jakąś fajną piosenkę usłyszeć, no to niech usłyszy w RMF Max. Za chwilę Kygo, jego Take Me Back.

0: MediaMarkt.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A co ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
13: I po reklamie.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Tu Kasia.
16: Cześć, kochani, z tej strony Cleo.
17: Hej, I'm Ed Sheeran.
18: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
19: Podlasie 97,5 FM.
8: Bardzo ładny, pogodny dzień prognozują jutro w regionie synoptycy z bardzo przyjemnymi wartościami na termometrach. Specy z IMGW zapowiadają, że w Białymstoku będziemy mieć nawet 23 stopnie, więc przyznajcie, jak na 16 września wygląda to naprawdę dobrze. Wiatr jutro będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się podmuchów do 45 km na godzinę. Czwartek znów z temperaturą lekko poniżej 20, ale spokojnie 20 wrócą do nas w piątek. No i końcówka tygodnia też ma być pogodna.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Meduza, Tame Impala i nasza nowość w RMF Max i rzeczywiście no, dzisiaj przegrywają, bo nie ma ich w zestawieniu listy Hot Bands, ale możecie to naprawić. Zagłosuj na rmfmax.pl, sprawdźcie swoich ulubionych wykonawców. Będą fajne nowości. Za kilka minut zaczynamy, otwieramy nową dziesiątkę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: No to lecimy z kolejnym imprezowym rozkładem jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. No i przynoszę kolejne propozycje na spędzenie czasu wolnego. Przed nami m.in. Quiz Night. Jeszcze dzisiaj jest okazja, żeby w Quiz Night w trójkątach i w kwadratach Przesienkiewicza w Białymstoku wziąć udział. To jest okazja do tego, żeby się no może nie do końca popisać wiedzą, ale po prostu pokazać innym, co potraficie. Taka zdrowa rywalizacja na wiedzę. To jest zawsze wesoły pomysł na wtorkowy wieczór. W sobotę, późnym wieczorem. Kolejny bardzo klubowy pomysł. Ulica Piękna, Infinity, klub, który zaprasza na Autumn Nights. Oni jakby nie czekają na nadejście jesieni tak na dobre i takie jesienne wieczory zaczynają już w tę sobotę po 22. To jest okazja do szurnięcia nóżką na parkiecie za dekami DJ Redzen, który sprawi, że w Infinity jesień będzie naprawdę do zniesienia nawet dla tych, którzy tej pory roku po prostu nie za bardzo lubią.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: Siema, to Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
0: Podlasie 97.5 FM.
17: Dobry wieczór, witajcie we wtorek po 20. No to sprawdzamy po szkole najważniejsze hity dzisiaj na liście Hot Bands. Będą też nowości za kilka minut od dziewczyny z Cat's Eye. Głosujecie na rmfmax.pl. Są fajne premiery, sprawdzajcie poczekalnie. A zestawienie otwiera gość z Ameryki. Moonlight.

0: Ocean House, tak, słoneczny, morski house, na razie w poczekalni listy Hobbens od projektu Jubel. Teraz kolejna nowość w zestawieniu, wracają do nas dziewczyny z Cat's Eye, ale to był casting, bo było ponad 120 tysięcy zgłoszeń z całego świata do programu The Debut Dream Academy i wybrano wtedy 20 uczestniczek, no i ostatecznie zespół tworzy 6 dziewczyn z różnych stron świata, a nazwa Cat's Eye pochodzi od kamienia kocie oko, bo pomysł był taki, że kamień wygląda inaczej zależnie od kąta patrzenia i podobnie każda z 6 dziewczyn ma wnosić do grupy własny charakter i styl. I tak chyba jest. Dziewczyny debiutują na miejscu 9, Cat's Eye w numerze Animal.
1: Max 9, numer 9.

Nasza prima balerina, nie mylić z baleronem. Dzisiaj miejsce ósme to Margaret w RMF Max. Teraz nowość od DJ-a Marshmello. To producent, który wciąż ukrywa swoją tożsamość, występując wyłącznie w charakterystycznym białym hełmie, który przypomina piankę Marshmello. No i stąd właśnie taki pseudonim. Często zaprasza gwiazdy. No i teraz nowe odkrycie, nowy głos z Kanady. Śpiewa dla niego Cameron Whitcomb. No i czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla numeru Hello.

0: Run, Run River, David Guetta, Yalok, to dzisiaj 7 na liście Hot Bands. David Guetta to taki muzyczny kameleon, jeśli chodzi o muzykę taneczną i imprezy. Na początku kariery to miksował nawet w małych paryskich klubach Italo Disco, a nawet Soul, trochę R&B i dlatego potrafi odnaleźć się w różnych klimatach. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania i sprawdzimy, gdzie ląduje Zalia. Będzie też nowość od Chrisa Lorenzo.
1: Max. Reklama.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zdjęcia.

0: bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowie.
7: I po reklamie.
9: Hej, Karolina.
10: Wojtek.
11: My name is Alex Warren.
12: Hello, this is September.
13: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Podlasie 97.5 FM.
16: Six. Numer 6.

Kto kocha muzykę house? No to witajcie w klubie. Spotykamy się na liście Hot Bands i głosujemy także na ten kawałek nowości tego tygodnia w RMF Max. Jazzy i Chris Lorenzo polecają się w numerze Invisible i chciałbym usłyszeć ich jutro, może już w zestawieniu. Teraz numer, który mam osobiście wysoko, bardzo wysoko na swojej playliście ulubionych, to Swedish House Mafia. Widzę, że też kochacie. No i dzisiaj już pierwsza piątka. Kto ma ciarki, słuchając Happy

Dobry klimat nam tutaj zrobili, musicie przyznać. Nowi wykonawcy to Nearly i Major League w numerze Wasted. Ten numer bardzo nas kręci. Sprawdzajcie nowości, głosujecie na rmfmax.pl. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Oscar Sims, który ten rok może zaliczyć do chyba najbardziej przebojowych w ogóle w karierze. Aż się boję przewidywać, co będzie w 27. Pewnie będzie ciąg dalszy. Oscar Sims i jego Bez końca. Max 3.

Oni bardzo dobrze sobie to wymyślili, bo to początkowo była trójka przyjaciół, Meduza, ich nowość Weekend, a skoro tak, to jeden może występować na przykład gdzieś na festiwalu w Europie, a drugi w Stanach Zjednoczonych i tak czasami robią. Meduza, ich Weekend, też czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Do Weekendu jeszcze trochę, na miejscu trzecim we wtorek Oscar Sims bez końca, na drugim rozpędza się Ellie Oaks i Lavinia Reasons, a kto wraca na miejsce pierwsze? No proszę bardzo, wiralowy hicior z internetu, ponownie na szczycie w Polsce. Tempy City i ich wersja Self-Aware. RMF Max. One. One. One. One.

0: No i zacnie Tempe City, wracają na miejsce pierwsze listy Hobbence. Zostańcie z RMF Max. Mam tutaj dobre bity wieczorowo. Będą fajne nowości, wróci topik. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Odpalamy kolejny wtorkowy imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Sprawdzamy, co przed nami. Na spokojnie i to od samego rana w sobotę można spędzić czas na terenie Politechniki Białostockiej i wziąć udział w kolejnej akcji Motoserce Białystok 2026. To jest zlot motocyklistów. To jest oczywiście legendarna już parada, przejazd przez miasto od godziny 13, ale od samego rana, od 9 motocykliści przede wszystkim szkolą z pierwszej pomocy. Motocykliści oddają krew i zachęcają do tego wszystkich, którzy mają ochotę zrobić coś dobrego. Wieczorem tego samego dnia Autumn Nights przy ulicy Pięknej w klubie Infinity Białystok. Na taką imprezę taneczną, klubową, klasyczną zaprasza DJ Redsen. Co najmniej do 4 w nocy się bawimy. Także w piątek o 18 luźne granie w stylu Chłopaki nie płaczą. Taka opcja troszkę bardziej rockowo-gitarowa. Piątek, godzina 18, zmiana klimatu przy ulicy Warszawskiej.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 20%. Jak tak, to Allegro.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.
5: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
6: Ja też dołączam. Jestem Agata.
7: What up, it's the weekend.
8: What's up, it's Sean Paul.
9: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Dzisiejszy dzień może nam utrudniać wstawanie, ale nie przy takim bicie. Polecam także wieczorowo Dub Dogs, How Does It Feel? Jakby co, to wiecie, kto budzi was najlepiej. Oczywiście RMF Max, nasza nowa poranna ekipa, już chyba śpi, bo będą z wami od 5.30. My jeszcze nie zasypiamy. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Mam kolejną nowość, która dzisiaj nie zmieściła się niestety w liście Hot Bands, a to jest naprawdę fajna nuta. Wraca do nas DJ z Niemiec, Topic i Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Club Can Handle Me, Flo Rida, numer, który nakręcił dla niego David Guetta. Polecam także na spacery, ale wiecie co? Okazuje się, że nie trzeba robić wszystkich kroków podczas jednego spaceru, bo krótkie przejścia w ciągu dnia też się sumują. Tak to można sobie tłumaczyć. Zostańcie z nami, za chwilę wróci Madison Mas, no i taco w słynnym Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorbit.

0: Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.

Let's go, here we go. Tego słuchaliśmy na początku wakacji, kiedy jeszcze tam piłkarze biegali po murawie. Shakira mundialowo. Czas szybko leci, ale jest na to pewien sposób. Muzyka może zmienić nasze odczuwanie czasu. Czasami to może też ten czas przyspieszyć jednak, bo przy ulubionych utworach droga czy trening potrafią wydawać się krótsze. Mózg po prostu mniej uwagi poświęca samemu upływowi czasu. Tak więc jak jedziesz albo szykujesz się na trening, to musisz dołączyć ten kawałek do swojej playlisty. Nasza nowość w RMF Max. Wraca ekipa Fast Boy w numerze Music Sounds.

0: Chico, taki wieczorny klimat zrobił Chico, Jason Derulo i DJ Goya. Teraz nowość w RMF Max. Numer, który może kojarzycie, na przykład z TikToka, polski wykonawca MJ Deli i jego Deli Supreme. I jednocześnie macie takie wyzwanie, jest challenge na wieczór. Zróbcie głośniej, posłuchajcie w całości i spróbujcie zapisać wszystkie słowa, wszystkie wersy, bo jest dość szybki. MJ Deli.
1: To jest nowość RMF Max.

0: To szkoda kończyć i ciężko się pożegnać. Ring My Bell, wersja DJ-a Aicha. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wtorkowe spotkanie. Po 22 nie zabraknie też dobrej nuty i tak do rana, a my słyszymy się, tak już wiecie, popołudniowo-wieczorowo. Zapraszam was w środę od 18, a od 20 jutro nowe wydanie Listy Hop Bands. Będą fajne nowości, ja tu jeszcze trochę zostaję i będę przesłuchiwać. Do jutra, cześć!
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
8: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart, ale